dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: No i po burze, i ja mam nadzieję, że już tych burz więcej nie będzie. Mam nadzieję, że byliście bezpieczni, ale jeszcze synoptycy dają znać, że możliwe, że dzisiaj gdzieś po południu jeszcze zagrzmi i popada. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce do 27-26 stopni. Teraz na moim radiowym termometrze takie skromne 20, wiatr ze wschodu. Wieje słabo, a na barometrach obecnie mamy 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła szósta. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Drożeje paliwo. Z końcem czerwca skończyły się rządowe limity cen. Powiatowe centra zdrowia odpowiedzą na brak szpitali. Troje Polaków z awansem do kolejnej rundy Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek sytuacja pogodowa. Burze w ostatnich godzinach przeszły m.in. przez Wielkopolskę i województwo lubuskie. Strażacy odbierali zgłoszenia dotyczące powalonych drzew, połamanych gałęzi i zalanych posesji. Silny wiatr uszkodził też dachy budynków. W okolicach Leszna pojawiła się gwałtowna burza z intensywnym gradem. Najbliższe godziny nie będą spokojne. Burze są albo pojawią się na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Wielkopolsce, a także na Kujawach i Pomorzu. Tanio już było, od dziś benzyna będzie wyraźnie droższa, skończył się tak zwany pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to kilkadziesiąt groszy więcej. To dużo, ale nie ma wyjścia. Mówią pytanie o to przez nas kierowcy.
4: 50 groszy to naprawdę jest dużo.
5: Nie wierzył pan, że
4: nie działam.
6: Myślę, że większość osób na pewno o kieszeni da.
5: Rzucam to po prostu na garb inflacji, trzeba po prostu więcej zarabiać.
3: Po dzisiejszej skokowej podwyżce przez najbliższe dwa tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
7: Natomiast no, sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA i Iranem. Natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
3: Dziś za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70. Przy autostradach będzie zapewne drożej. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. Pacjenci z chorobami dróg oddechowych mogą się rehabilitować w kopalni soli w Wieliczce. Kopalnia podpisała umowę z krakowskim szpitalem uniwersyteckim. 135 metrów pod ziemią panują idealne warunki dla pacjentów, którym dolegają choroby płuc, o czym Katarzyna Mynarczyk.
8: Brak grzybów, bakterii i alergenów, a do tego stała temperatura, nawilżenie i stałe nasycenie chlorkiem sodu, mówi Agata Słowik, kierownik fizjoterapeutów w uzdrowisku.
9: Pacjenci mają nawilżone drogi oddechowe, dodatkowo sól jest, bakteriobójcza, grzybobójcza, więc wszystkim pacjentom z chorobami pulmonologicznymi tutaj bardzo dobrze się oddycha.
8: Na rehabilitację pod ziemią czeka się ponad rok. Nie zmieni też tego zawarta umowa, ale mogą deklaracje Narodowego Funduszu Zdrowia, zauważa zastępca dyrektora szpitala Bolesław Gronuś.
10: To jest ten pierwszy krok, który robimy w tej chwili i mamy nadzieję, że on pociągnie za sobą kolejne kroki.
3: Z rehabilitacji w kopalni korzysta teraz codziennie 240 osób. Toruń dołącza właśnie do miasta z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Już tej nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
11: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
3: W Kujawsko-Pomorskim takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Dołączyli do Huberta Hurkacza, który awans wywalczył już wcześniej. Właśnie dziś o 12:00 Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem, a jutro mecze Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową i Majchrzaka z Amerykaninem Zacharem Zwajdą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Dzień dobry, od samego rana też jestem z wami. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Środa, 1 lipca w kalendarzu, czyli kolejny miesiąc, wakacyjny miesiąc już rozpoczęty. 182 dzień roku do końca, 183, czyli można by rzec, że jesteśmy w połowie, no nie inaczej. 83 dni także do lata. Wschód słońca dzisiaj o 4:19, zachód o 21:00, więc dzień długi. No ciekawy, jeżeli chodzi o święta, ale o tych świętach jeszcze dam wam znać, poczekam, aż się reszta jeszcze trochę obudzi. Ale na razie życzę wam oczywiście pięknego dnia, dobrej środy, dużo uśmiechu i radości. No to co, tradycyjnie poproszę o uśmiech do samego siebie, przed lustrem, w trakcie mycia zębów, dacie radę, chociaż troszeczkę te kąciki do góry.

0: Cry Jessilery with Shakin Stevens. Mam nadzieję, że Shakin Stevens wami trochę wstrząsnął, ale że płaczu nie będzie. Absolutnie. Ja wiem, że o tej godzinie nie każdy lubi wstawać, ale dacie sobie radę. Trzymam mocno kciuki. 13 minut po 6.
1: Reklama.
2: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Reklama.

0: To zabieram się teraz za gazety, tuż do kawy akurat. Cóż w tych gazetach? Otóż uwaga dla seniorów. Wielka nowa legitymacja, wielka zmiana. Tutaj trzeba będzie uważać, trzeba będzie wyrobić, no i pewnie przy okazji jeszcze się paru rzeczy nauczyć. W kwestiach związanych z mamami, bardzo proszę, są gazety, które chwalą dwie mamy. Monika Mrozowska, która miała na oku troje dzieci jednocześnie nad morzem. Wspaniała mama, piszą. Nikt tak nie patroluje plaży jak Monika Mrozowska. No powiem wam, że trójkę tak ogarnąć parą oczu to niełatwa rzecz. Kolejna mama, czyli Joanna Moro, mama na medal, jak piszą, troszczyła się swoją drogą, ale taszczyła córkę brzegiem morza. No bo to jedno. Która mama nie zna tematu, żeby potaszczyć kilka siatek, do tego jedno dziecko, drugie. No mamy to są jednak bohaterki. Cóż tam jeszcze w kwestiach bohaterów? Mam jednego pana, który naprawdę jest świetny. To jest szewc Józef Piasecki. Ma lat 95 i powiedział, że absolutnie nie wyobraża sobie dnia bez pracy. Na emeryturę, mówi, pójdę po setce. No to, panie Józefie, nic, tylko zdrowia.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
2: Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyne za kółkiem. Ruszamy w trasę o poranku. W tej trasie ruch jest na razie niewielki, chociaż duża część z Was jednak chciała się przenieść do auta, bo niby popadało, że gdzieś tam coś jeszcze może, więc zawsze jakoś tak niby przyjemniej. No dobrze, w kwestiach związanych z remontami szybkie przypomnienie o drogowcach, którzy zaczęli remont na Stańczukowskiego, od Stańczukowskiego właśnie, bo to długofalowa będzie przebudowy ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Prace są wyłączone z ruchu chodnik dla pieszych łączący ulicę Dobrzecką z Korczak. Do tego jeszcze pamiętajcie, że drogowców spotkacie na Majkowskiej. Z ulicy Sławicka tu również jeszcze utrudnienie na odcinku Celteckie do Olszowej, no i Złota. Na odcinku, gdzie mamy przebudowę od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, tu jednokierunkowa. No i droga krajowa 12 Kalisz Opatówek. Tradycyjnie o tej porze już powoli będzie się korkować, ale jeszcze możecie płynnie nie przejechać, więc ze spokojem. Rozkopane pobocza, remont jezdni, zwężenie i pamiętajcie, noga z gazu. Z pozdrowieniami oczywiście dla wszystkich drogowców, którzy z tego co tam zerkam już szykują się do pracy.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: To nie będzie kosmetyka, a prawdziwa rewolucja.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: No to sprawdźmy, ktoż przeszedł na świat 1 lipca. Michalina Wysłocka, 1921 rocznik, lekarka, ginekolożka, rewolucjonistka, można by powiedzieć, autorka książek o seksuologii, między innymi poradnika Sztuka Kochania. Filmowo, czyli to co lubię, 1934 rok, Sydney Pollack, amerykański reżyser, aktor, producent filmowy. Jego filmy uzyskały w sumie 38 nominacji do Oscara, zdobył 11 statuetek, między innymi Czyż nie dobija się koni, nominowany za reżyserię Tutsi. Świetny film, polecam. No i pożegnanie z Afryką. 7 Oscarów. Debbie Harry, urodzona w 1945 roku, amerykańska wokalistka. Wokalistka zespołu Blondie dokładnie. Diana, czyli księżna Walii, to 61 rocznik. Arystokratka, członkini brytyjskiej rodziny królewskiej. Pierwsza żona Karola III i pięknie nazwana królową ludzkich serc. Pamela Anderson, to rocznik 67. Na aktorka, producentka, modelka, gwiazda Słonecznego Patrolu, jakżeby inaczej, i działaczka na rzecz praw zwierząt. 82 rocznik to Mezo, raper, autor tekstów, dziennikarz radiowy i osobowość telewizyjna. Znów wracamy do tematów kinowych. 77 rocznik to Liv Tyler, amerykańska aktorka, znana m.in. z trylogii Władca Pierścieni, no i prywatnie córka Stevena Tylera, lidera Aerosmith. A urodzeni 1 lipca są energiczni, weseli, lubią towarzystwo i zabawę, starają się łagodzić konflikty. Są do tego uczuciowi, wrażliwi na krzywdę oraz potrzeby innych. Pracowitość i wytrwałość to ich pozytywne cechy. Nie dążą do zajmowania eksponowanych stanowisk i zwykle udaje im się zapewnić rodzinie godne utrzymanie, ale często cierpią z powodu kompleksów. W miłości z kolei bywają bardzo nieśmiali. Szczęśliwa cyfra urodzonych 1 lipca to 8. Kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku...
0: Skorpion.
1: To wszystkim tym, którzy mają dzisiaj właśnie urodziny, którzy dziś 1 lipca świętują, życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Radości, miłości, zdrowia i spełnienia marzeń. I dla Was taki energetyczny kawałek od UEM.

0: A Before You Go Go, jak oni potrafią obudzić. Idealne na budzik formacja Łeme. 10 minut pozostało do godziny 7.
1: Ogłoszenie.
0: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego Spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
1: Ogłoszenie.
0: No to mam dla was coś do pobujania teraz. Angel i Shaggy.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: O pogodzie i nie tylko, ale też o tym, że od dzisiaj paliwo na stacjach droższe. Szczegóły o 7:00.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Na razie niebo drobina zachmurzona, chociaż już czuć, że jest ciepełko, 21,5 stopni tyle na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie do 27 w naszym regionie. Wiatr z zachodu, teraz z południowego zachodu wieje słabo, 9 km na godzinę zmieni kierunek, ale mocno nie przyspieszy. Na barometrach mamy 1014 hektopaskali, biometr jest jeszcze niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Niszczycielskie burze przeszły nad Polską, trwa sprzątanie. Od dziś droższe paliwo na stacjach, skończyły się dopłaty rządowe. Czerwiec najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów oceanów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podtopienia, połamane drzewa i grad. Po fali upałów przez Polskę przeszły burze. Najtrudniej było w nocy na zachodzie, między innymi w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
5: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
4: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej, południowej i częściowo północnej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Alerty przed upałem obowiązywać będą wciąż w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z pieców gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
6: Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
4: Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła 20,98 stopnia Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Kopernikus. To efekty zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Od dziś koniec tańszego paliwa, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny, a to oznacza, że od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
7: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
8: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
7: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
9: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
10: Uderzy to po kieszeni?
9: 50 groszy do góry? Nie.
11: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
7: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70.
4: W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już dziś w Gdyni. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Festiwal odbędzie się od dziś do soboty w Gdyni na terenie lotniska Gdynia-Kosakowa.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Norwegia, Francja i Meksyk w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W najbardziej zaciętym meczu Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Decydującego gola strzelił oczywiście Erling Haaland w 86 minucie. Francja bez większych problemów pokonała Szwecję 3-0. Znów błysnął Kylian Mbappé, strzelił 2 gole i w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju dogonił Leo Messiego. Obaj mają po 6 goli. Cieszymy się, zrobiliśmy kolejny krok naprzód w tym turnieju. Udanie. Rozpoczęliśmy fazę Puchar Towarową. Moim celem nie jest walka o koronę króla strzelców, a zajść jak najdalej. Dotarcie do 19 lipca i powrót tutaj do Nowego Jorku i próba wygrania całego turnieju. Poza tym jestem przekonany, że Leo strzeli więcej goli, więc nie zwracam na to większej uwagi. Dalej gra także Meksyk, który wygrał czwarty mecz z rzędu, w rozpoczętym z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy meczu. Współgospodarze mundialu pokonali Ekwador 2-0. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszymowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po trzech bardzo nierównych setach. Przemysław Pozowski.
10: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni tytułu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedyna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie, wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, no ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi, już po samym meczu.
12: Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra jutro z Karoliną Pliszkową. Dalej gra Kamil Majszak, który pewnie pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. VBW Gdynia, jeden z najbardziej utytułowanych klubów, nie przystąpi do rozgrywek ekstraklasy koszykarek w nowym sezonie. Wycofane zostaną także młodzieżowe drużyny GTK Gdynia. Po ostatnim sezonie miałem dość, muszę skoncentrować się na rozwoju firmy, zapowiedział prezes klubu, który ma na koncie 14 mistrzowskich tytułów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: To dzień dobry, mówię wszystkim tym, którzy pospali nieco dłużej i teraz wstają 6 minut po godzinie 7. Pamiętajcie, żeby zrobić sobie kawę, przygotować wszystko i zrelaksować się odrobinę wtedy, kiedy ja będę wróżyć. A dzisiaj ponoć możemy mieć wrażenie, że ludzie wokół nas są nieco uparci, nieco zamknięci w sobie. Dzisiaj wszystko może was skłaniać do bagatelizowania uczuć i emocji, a ponoć nawet na randkach gorsza atmosfera. No jakiś spadek razem z tymi burzami, ale ja myślę, że wyskrobię dla was także coś pozytywnego.

0: Reklama.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr. Materac. Kalisz, Kalinka pierwsze piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: To zabieramy się za wróżenie. Baranie, poczujesz, że musisz zabrać się za ważne zadanie. Będziesz walczyć z bałaganem, z niedoróbkami, no i wypowiesz wojnę tymczasowym rozwiązaniem. Zrób po prostu plan działania, bo wszystkiego naraz po prostu się nie da zrobić. A podczas zakupów dzisiaj nie żałuj kas na własne potrzeby, zwłaszcza, że ostatnio nie inwestowałeś ani w wygląd, ani w zdrowie. Co u byka? Otóż dzisiaj postanowi zadbać o dobrą atmosferę i będzie łagodzić konflikt. Okaże się całkiem łatwo, możesz komuś pomóc i przenieść trochę radości. Poczujesz, że jesteś potrzebny, a to dodaje energii. Ktoś czeka, aż znajdziesz czas na wspólną kolację albo spacer w miłości. Też masz powodzenie, ale nie przesadzaj, żeby się dopasowywać do cudzych zachcianek. Bliźnięta będą zajęte obowiązkami, dzień minie bardzo szybko, bądź czujny, bliźniaku, bo dzisiaj wszystko sprzyja niespodziewanym propozycjom, sukcesom zawodowym łatwo. Wpadniesz także na pomysły, które zapewnią ci uznanie i wzmocnisz swój autorytet. Nie obawiaj się miłości, bo jednak wyjdzie ci to wszystko na dobre. Popołudnie warto spędzić wśród przyjaciół. Raku, nie zwalniaj tempa, ale też nie spiesz się za mocno, bo dziś możesz podejmować jakieś ryzykowne decyzje, możesz mieć nawet trudności z zabraniem się do pracy. Ludzie mogą nie rozumieć się tak dobrze, jakbyś tego chciał, ale nie przejmuj się za bardzo. Zamiast złościć się na cały świat, zrób tylko to, co najważniejsze i nie martw się na zapas, a wieczorem odpocznij i zadbaj o swoje sprawy duchowe. Lewie, postanowisz zacząć od nowa, wybaczysz dawne urazy, łatwiej dojdziesz do porozumienia z kimś, kto dotychczas miał inne zdanie od ciebie. Wszyscy dookoła odetchną z ulgą i od razu atmosfera będzie lepsza. Po południu warto wybrać się na zakupy, zwłaszcza te związane z modą. Wszystko dzisiaj także sprzyja zabiegom zdrowotnym i upiększającym. Panno, poczujesz, że twoje doskonałe pomysły nie mogą się marnować. Dziś dostaniesz energii, wiatru w skrzydła, ale nie spiesz się, napij się herbatę, zaplanuj działania. Dzisiaj także odetnij się od spraw, na które po prostu nic nie możesz poradzić, a po południu idź się pobawić, bo masz dzisiaj dobrą rękę do ciekawych znajomości. Wago, możesz być nieco senna, trudno będzie się skoncentrować na ważnych sprawach, ale w końcu spokojnie zabierzesz się do działania. Nie przesadzaj także z obwinianiem się za różne wpadki i przypomnij sobie o sukcesach. Po pracy pozwól sobie na więcej luzu, nie bierz na siebie zbyt wiele, a wieczorem idealny czas na książkę albo serial. Skorpionie, będziesz w bardzo dobrym nastroju, szybko uporasz się z obowiązkami, jednak po południu poczujesz, że zasługujesz na nagrodę za swoje trudy. Na zakupach znajdziesz także kilka bardzo przyjemnych promocji, a na zajęciach sportowych spotkasz kogoś sympatycznego. Cóż jeszcze w miłości? Nadal masz powodzenie. Wenus radzi, żeby nie robić z byle czego dramy. Strzelcu, dzisiaj zaczniesz zwracać uwagę na to, jak żyją inni, ile zarabiają także inni. Możesz nawet poznać różne zaskakujące ploteczki na czyjś temat. Warto zabiegać o uznanie, bo ktoś cię doceni. Skup się na tych osobach, które są dla ciebie ważne. Wieczorem warto wyskoczyć na randkę albo spotkanie z przyjaciółmi. Koziorożcu, ty będziesz w dobrym humorze i chętnie zabierzesz się za zadania nawet trudne. Masz świetny czas na hobby, także rozwijanie nowych zainteresowań. Po południu odpocznij i znajdź czas tylko dla siebie. Dobry film, artykuł, książka zainspirują cię do działania, ale daj sobie też czas na przemyślenie odpowiednich kroków. Wodniku, tobie dzień minie szybko, nie będziesz mieć wielu problemów na głowie, jednak chwilami możesz poczuć się troszeczkę jakby bardziej zmęczony albo przygnębiony. Ale zamiast poddawać się tej handrze, porozmawiaj z kimś bliskim. Żeby złapać do wszystkiego dystans, potrzebujesz po prostu chwili odpoczynku, luzu i może jakichś żartów. Dzisiaj księżyc wkracza do twojego znaku, więc poczujesz przypływ optymizmu. No i ryby, niczym się nie martwcie, dzisiaj wszystko doda wam sił, sprawy będą układać się po waszej myśli, można liczyć także na sympatyczne zbiegi okoliczności i korzystne propozycje. W pracy intuicja uchroni cię przed kłopotami. Czasami łatwo stracić rozsądek, zwłaszcza na wyprzedażach, więc tutaj się, droga rybko, pilnuj. Po południu nie wzbrajaj się przed wizytą u przyjaciół. Będzie naprawdę sympatycznie.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr. Materac. Kalisz, Kalinka pierwsze piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
1: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
4: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za kilka chwil pierwsze 10 wiadomości z południowej Wielkopolski. Co w nich? O tym od Dawida Nawrockiego.
2: Między innymi powiemy o pierwszym koncercie na ziemi kaliskiej. Letnie koncerty wracają. Organizator inicjatywy La Opatówka zaprasza 10 lipca, a więcej szczegółów za kilka chwil.
1: Dokładnie o 7.30.
0: Radio na wakacje.

0: 7:30 zbliża się, więc czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czy Ostrów wchłonie niektóre podmiejskie gminy? Za chwilę szczegóły. W tym serwisie również pierwszy tegoroczny letni koncert na ziemi kaliskiej, a w sporcie kaliskie szczypiornistki, które jednak zagrają w Superlidze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy Ostrów Wielkopolski powinien poszerzyć granice administracyjne miasta? Wywołania dyskusji na ten temat chce Jakub Paduch, przewodniczący Rady Miejskiej. Ma to być odpowiedź miasta na rosnące problemy demograficzne, spadek liczby mieszkańców i coraz częstsze wyprowadzanie się do gmin podmiejskich.
3: Ostrów Wielkopolski jest jednym z wielu miast w Polsce borykających się z problemami demograficznymi. Miasto liczy obecnie zaledwie około 64 tysięcy mieszkańców, a tylko w ciągu ostatnich 7 lat liczba zameldowanych zmniejszyła się o ponad 5 tysięcy. Od kilku lat dochodzi do tego ujemny przyrost naturalny i wyraźnie zauważalna tendencja do coraz częstszego przeprowadzania się do gmin podmiejskich. To wszystko powoduje określone problemy w zarządzaniu miastem, wylicza je przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Paduch, który podczas sesji absolutoryjnej wyszedł z zaskakującą propozycją.
4: Brakuje nam terenów inwestycyjnych, brakuje nam terenów pod inwestycje mieszkaniowe. Stąd też musimy jako samorząd Ostrowa rozpocząć tę dyskusję na temat potencjalnie zmiany granic administracyjnych Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Paduch podkreśla, że sytuacja dojrzała do podjęcia rzeczowej dyskusji na ten temat.
4: Chcę celowo wywołać tę dyskusję, ale nie po to, żeby skonfliktować nas z naszymi sąsiadami, których szanujemy, cenimy, ale żeby otwarcie porozmawiać na temat wyzwań, które przed nami stoją, bo w obliczu malejącej liczby mieszkańców i chęci pozostawienia usług publicznych na przynajmniej dotychczasowym poziomie, no będziemy musieli podjąć jakieś kroki.
3: Jakub Paduch liczy, że do końca kadencji zostaną podjęte pierwsze konkretne decyzje. Każda zmiana będzie musiała zyskać aprobatę mieszkańców zarówno Ostrowa Wielkopolskiego, jak i tych miejscowości, które potencjalnie miałyby być do Ostrowa przyłączone. A z tym może być już problem. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Warto się wybrać.
2: Fundacja Inicjatywa dla Opatówka wraca z kolejną edycją projektu Letnie Koncerty na Ziemi Kaliskiej, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pierwszy koncert już 10 lipca.
5: Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, gdzie odbędzie się wyjątkowy koncert Magdy Klus, wokalistki, gitarzystki, która wystąpi ze swoim autorskim repertuarem. Te piosenki mają niezwykle poetycki charakter, które z pewnością we wnętrzach biblioteki zabrzmią bardzo ciekawie i interesująco.
2: Zaprasza słuchaczy Radia Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Koncert na dziedzińcu biblioteki odbędzie się 10 lipca, początek o 19, a wstęp jest wolny. Szczepiornokalisz z dziką kartą umożliwiającą grę w Orlen Superlidze Kobiet w sezonie 2026-27. To efekt otwartej procedury konkursowej i aukcji ogłoszonej po wycofaniu się z rozgrywek zespołu Piłka Ręczna Koszalin.
6: W czerwcu komisarz ligi nie przyznał zespołowi Piłka Ręczna Koszalin licencji na grę w gronie najlepszych, co spowodowało zwolnienie się miejsca i rozpoczęcie procedury konkursowej i aukcji. W tej wystartowały dwa zespoły: Szczypiorno-Kalisz.

0: Orlen Superlidze piłkarzami ręcznymi Netland MKS 3 zespoły w najwyższej klasie rozgrywkowej. Początek sezonów we wrześniu. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
4: Informacje dla kierowców.
5: Dzień dobry tym kierowcom, którzy teraz za kółkiem. Powiem wam, że trasa wygląda całkiem przyjemnie zarówno w Ostrowie Wielkopolskim, jak i w Kaliszu i w części naszego regionu. Można w wielu miejscach przejechać sobie płynnie, bez większych utrudnień. A utrudnienia czekają nas związane z remontami. W Pleszewie cały czas przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, tam tymczasowa organizacja ruchu, więc uważajcie, w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie przebudowy ulica Klasztorna i Leduchowskiego, tutaj także się dzieje, są zwężenia i miejsca ograniczania prędkości. No i droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tu pamiętajcie, że także ograniczanie prędkości, wahadło, tymczasowa sygnalizacja świetlna. Tutaj także sporo się dzieje. A jeżeli chodzi o Kalisz, to remont od Stańczukowskiego. Tutaj także zwróćcie uwagę na tymczasowe oznakowanie na Majkowskiej. Spotkacie drogowców również na Sulisławickiej. Więc miejcie oczy już szeroko otwarte.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Via Carpatia konsekwentnie pnie się na północ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rusza z kolejnym odcinkiem trasy. Dla kierowców oznacza to, że już wkrótce w teren wyjadą ciężkie maszyny, a Podlasie zrobi kolejny krok w stronę pełnego połączenia z jedną z najważniejszych tras w Europie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
5: 24 minuty do godziny 8, tak żeby wam się przyjemnie jechało na drogę od samego rana czy do kawy. Formacja AHA i Take On Me.

0: Okay.
1: Ogłoszenie.
2: Firma Diano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
1: Ogłoszenie. Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: Środa, pierwsza lipca w kalendarzu, jakie mamy święta. Dzisiaj święto dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Taki bardzo ważny dzień Sejmu Polskiego także i dzień spółdzielczości. Do tego Światowy Dzień Architektury, więc możecie dzisiaj popodziwiać, zwłaszcza też na wyjazdach polecam, żeby nie tylko byczyć się nad basenem z palemką w dłoni, ale także, żeby zobaczyć jakieś piękne miejsca. Dzisiaj także mamy Międzynarodowy Dzień Reggae. Można się pobujać i wrzucić na luz właśnie Międzynarodowy Dzień Owoców, czyli sałatko-owocowa, niech wjedzie na przykład na śniadanie. Pamiętajcie o owocach, zwłaszcza tych sezonowych, bo one szybko się kończą. No i oczywiście na koniec coś dla miłośników pupili, czworonogów, dzień psa. Pamiętajcie o swoich zwierzakach, co by je dzisiaj odpowiednio dopieścić z okazji ich święta. Jakiś smakołyk, drapanie za łóżkiem, spacerek, będzie miło.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: 4,5 minuty pozostały do 8.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Dawidzie, czy ty pamiętasz telefony stacjonarne?
2: Pamiętam, nawet do tej pory używam.
0: A, jednak.
2: Możemy zdradzić słuchaczom, że nawet Karolina mnie poinformowała za pośrednictwem telefonu stacjonarnego, że mam przyjść, porozmawiać z państwem, więc Radio Centrum ciągle używa. Naszym zdaniem ta technologia jest potrzebna. W Finlandii mają trochę inne zapatrywanie na ten temat.
0: No właśnie, tam zakończono działanie tradycyjnej telefonii. Powiemy o tym więcej w wiadomościach o 8.
3: Reklama.
4: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
3: Więcej na cks.kalisz.pl.
5: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15:00 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo jakby mocniej zachmurzone. Coś tam synoptycy przebąkują, że dzisiaj jeszcze może delikatnie popadać w części naszego regionu w godzinach popołudniowych i może coś jeszcze zagrzmi. Wieczorem również na moim radiowym termometrze 22 stopnie. Dziś maksymalnie w okolicach 28 wiatr. Teraz z południowego zachodu wieje słabo, 9 km na godzinę. Niewiele przyspieszy. Warunki biometeo nadal są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Na stacjach paliw drożej od dziś nie obowiązuje już pakiet rządowych dopłat. Ważne dla rodziców ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Stacjonarne telefony już tylko w muzeach. W Finlandii oficjalnie po raz ostatni porozmawiano przez miedziane kable. Agnieszka Trojanowska-Bis. Skończyło się tańsze paliwo na stacjach. Wraz z końcem czerwca rząd zakończył pakiet obniżek CPN wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
4: Należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
3: Kierowcy na jednej z łódzkich stacji z realnej podwyżki nie są zadowoleni.
5: Tankuję nie patrzę, żeby się nie denerwować.
6: Uderzy to po kieszeni?
5: 50 groszy do góry? Nie.
7: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
6: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie?
7: Tak, dokładnie.
3: Od dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Ważny termin dla rodzin z dziećmi szkolnymi. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można pieniądze przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka przyspieszyć procedurę ekstradycyjną. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kilka godzin trwało spotkanie premiera z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
8: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
9: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
8: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
10: Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków.
8: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych.
3: To koniec pewnej ery. W Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił do Finlandii z Londynu. Historyczną ostatnią rozmowę Finów relacjonowała na żywo publiczna telewizja Finlandii.
1: Kursy walut.
2: Otwieramy Kantor o poranku i sprawdzimy, jak wygląda średni kurs waluty euro. 4,29 zł, dolar amerykański 3,76 zł, frank szwajcarski 4,65 zł i funt brytyjski, który jak zwykle ma się najlepiej, 4,99 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: I od samego rana pamiętajcie, żeby poświętować, złożyć życzenia albo zaprosić na kawę i coś dobrego do tej kawy. Z tymi świętujcie, którzy dzisiaj mają imieniny. A 1 lipca imieniny ma Aaron, Bogusław, Halina, Julian, Karolina. No dobra, moje jeszcze nie dzisiaj, tylko 5 lipca. Klarysa także dziś świętuje, Marcin, Marian, Otto i Szymon. Wszystkiego co najlepsze. Ode mnie do was także wędruje upominek muzyczny.
1: Dzień dobry z Kalisza.
2: 5 po 8.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 16 minut po godzinie 8 i zabieramy się za bardzo przyjemne rzeczy dotyczące tego, jak można się ochłodzić, orzeźwić. Oczywiście najlepiej mówią ci, że lemoniadą, że można na przykład zrobić się samemu i do tego jeszcze taki kwasek, żeby nie było za słodko, bo wtedy będziemy spijać. No ale pojawiły się jakieś inne tematy. Uwaga, fioletowy hit internetu Ubelatte. To ponoć viral już w mediach społecznościowych, który przygotowuje się z filipińskiego pochrzynu. Tak, ja też nie wiem, o co chodzi. Ponoć się ładnie smakuje, bo waniliowo-orzechowy smak ma i kolor też jest cudny. No kombucha, czyli fermentowana herbata, jakkolwiek to zabrzmi, no ona ma probiotyki, ma przeciwutleniacze i jest także wersja z lawendą, wiśnią, cytrusami, rozmarynem, więc można spróbować i wtedy będzie można przełknąć, bo z tym smakiem nie każdy sobie radzi. No i oczywiście deser i napój w jednym, czyli bubble tea, czyli takie kuleczki tapioki i do tego herbatka na zimno, wszystko smakuje matcha, także w nowej odsłonie ponoć na zimnej wersji gazowanej. Działa ponoć łagodnie jak kawa, ale też całkiem nieźle. No i herbaciane, uwaga, tipresso z plasterkiem cytryny i rozmarynem, czyli dobrze się domyśleliście, że jest to napój herbaciany z dodatkiem toniku. No właśnie, różne tematy, jeżeli chodzi o kwestie pomysłów na to, jak się tutaj delikatnie ochłodzić, orzeźwić. Jeżeli macie jakieś inne, to ja chętnie usłyszę. Numer telefonu znacie.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 21 minut po godzinie 8.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Było burzowo i działo się sporo w południowej Wielkopolsce.
2: Tak, zwłaszcza w powiecie ostrowskim. Tam strażacy mieli więcej interwencji związanych z burzami. Trochę mniej pracy mieli strażacy w powiecie kaliskim, a więcej szczegółów już za kilka chwil.
0: W wiadomościach o godzinie 8.30.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
5: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
6: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Reklama.
7: Ja się

0: 8:30 czas na wiadomości, te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były burze, więc strażacy mieli co robić. Ponadto ważny przekaz dla kierowców przejeżdżających ulicą Torową w Kaliszu, a w sporcie ostrowscy lekkoatleci, którzy powalczą o medale.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Minionej nocy front burzowy przeszedł nad południową Wielkopolską. Warunki atmosferyczne bardziej dały się we znaki strażakom z powiatu ostrowskiego, którzy w nocy z wtorku na środę mieli kilka interwencji.
3: Ostrów Wielkopolski w ulicy Granicznej po uderzeniu pioruna częściowo zapaliła się więźba, konstrukcja drewniana dachu około 15 metrów kwadratowych. W wyniku wyładowania atmosferycznego w gałązkach zapaleniu uległ sztuk stojących w polu oraz takie krzaki, trawa w miejscowości również Ostrów Wielkopolski. Jedno zdarzenie, miejscowe zagrożenie związane z podtopieniem sklepu wielkopowierzchniowego na terenie miasta. Tam polegały nasze działania na pompowaniu. Na szczęście nie stwierdziliśmy żadnych osób poszkodowanych.
2: Powiedział Radio Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Spokojniejszą noc mieli strażacy z powiatu kaliskiego, którzy mieli jedną interwencję i to niezwiązaną z burzami.
4: Około godziny w pół do trzeciej w miejscowości Kąpio, to jest gmina Godziesze, mieliśmy zdarzenie, gdzie powstał pożar transformatora. Na miejscu pracowały trzy zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
2: Powiedział Radio Centrum aspirant Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: To kilka niewielkich tabliczek i jeden ważny komunikat. Zwolnij. Na Kaliskim Zagorzynku pojawiły się tabliczki z wizerunkami wiewiórek i jeży. W ten sposób mieszkańcy ulicy Torowej przypominają kierowcom, że w tym miejscu żyją też dzikie zwierzęta, które z pędzącym autem nie mają szans.
5: To zaledwie kilkanaście metrów asfaltu, ale dla wiewiórek, jeży, lisów i saren granica między zagajnikiem a śmiercią. Z jednej strony ulicy Torowej jest pas zieleni, z drugiej zabudowania. Wśród drzew i krzewów mieszkają dzikie zwierzęta. Te bardzo często przekraczają ulicę w drodze do okolicznych ogrodów, których właściciele zostawiają dla nich wodę i różne smakołyki. I bardzo często tej przeprawy nie przeżywają. Ulica jest krótka, są na niej progi zwalniające, ale kierowcy i tak potrafią rozwijać tu szalone prędkości. Przede wszystkim kurierzy firm mających siedziby w okolicy. Mówi Radiu Centrum jeden z inicjatorów umieszczenia tabliczek przypominających kierowcom, że nie są jedynymi użytkownikami dróg. A pomysł umieszczenia tabliczek z jeżami i wiewiórkami ma bardzo osobisty charakter. W moim ogrodzie kilka miesięcy temu zamieszkała wiewiórka, która wiosną urodziła trzy małe. Miały u nas miski z wodą i oczywiście jakieś smakołyki. Niestety wszystkie młode zginęły pod kołami samochodów. O ostatniej przejechanej wiewiórce powiedzieli nam sąsiedzi. Przyszli i zapytali, czy przypadkiem na ulicy nie leży nasza. Niestety to była ona, mówi mężczyzna. I tak wśród mieszkańców narodził się pomysł tabliczek apelu do kierowców o zwolnienie i uszanowanie tego, że na drodze nie są sami. Oprócz innych kierowców także są piesi i właśnie zwierzęta. Inicjatorzy akcji liczą, że dotrą do najbardziej opornych, zmechanizowanych użytkowników osiedlowych dróg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Z reguły jeżdżą na Mistrzostwa Polski po medale, czasem nawet w imponujących liczbach, ale tym razem nie są faworytami do miejsc na podium. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy jutro w Lublinie rozpoczynają

0: 6 wyniku w Polsce, tam jest 2 chłopaków na 10,50 ileś, jest chłopak chyba na 10,60 ileś, także no tam jest bardzo wysoki poziom, ale my się cieszymy, że idziemy do przodu. No jest Mikołaj Muzo, ma w tej chwili 5 wynik w Polsce, także to ta jest ta trójka podstawowa, no i Gaba Galusińska z tym 4 wynikiem w tym momencie w trójskoku.
1: Mistrzostwa Polski U18 w Lublinie potrwają od czwartku do soboty.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach porannych. Mam nadzieję, że wy jesteście przytomni, wyspani, że burza was nie wybudziła, no bo za kółkiem, pamiętajcie, trzeba zachować czujność. Ja wiem, że to niby oczywista oczywistość, ale bywa różnie, jak sami doskonale wiecie. W kwestiach przytomności na drogach od razu daję znać o remontach. Stan Czukowskiego tutaj się dzieje. Wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych, który łączy Dobrzecką z ulicą Korczak. Także zabezpieczenie tam dotyczące istniejącego separatora, który jest poza jezdnią. Stan Czukowskiego tutaj, pamiętajcie, spotkajcie drogowców także z Sulisławicka, także Złota. To odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza na Majkowskiej, także zwężenia. Tam także spotkacie drogowców. No i droga krajowa 12 Kaliszy-Patuwe, gdzie teraz dzieje się najwięcej. Tutaj ściągnijcie koniecznie nogę z gazu.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Rekordowo wysokie temperatury spowodowały, że Polacy masowo ruszyli do sklepów ze sprzętem AGD. No i się okazuje, że również do aut można było takie tematy sobie wrzucić i trzeba było się mocno wychłodzić. Pytanie, ilu z was dało radę w samochodach i gdzie nie topniał asfalt? Ponoć to na A2 działo się najwięcej i tutaj trzeba było przez chwilę nawet wstrzymać ruch, co by nikomu nic złego się nie stało. Dobra wiadomość jest taka, że idzie chłodek, będzie teraz nieco wytchnienia i będzie można bezpiecznie, przytomnie jechać.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A w kalendarzu muzycznym 1 lipca oczywiście i 1945 rok. Miami na Florydzie urodziła się Debbie Harry, założycielka, wokalistka grupy Blondie. Jako solistka debiutowała w 1981 roku albumem Coco. A ja mam dla Was z tej okazji właśnie z zespołem Blondie Heart of Glass.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Kolejna data to 1982 rok. 1 lipca urodził się Mezo, czyli Jacek Meyer, raper, autor tekstów znany także ze współpracy muzycznej z takimi wykonawcami jak Tap, Mietek Szcześniak, Kasia Wilk, Liber, twórca takich przebojów jak Sakrum, Ważne, Aniele czy Kryzys. A ja mam dla Was właśnie Mezo, Tap, Kasia Wilk i kawałek Ważne.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No, Maryla śpiewała wsiąść do pociągu byle jakiego, ale my nie będziemy do byle jakiego wsiadać, tylko do tego konkretnego właśnie.
2: Tak, można wsiąść do Piastobusa. Nowa linia turystyczna połączy Gniezno i Pola Lednickie, a więcej szczegółów już za kilka chwil.
1: No właśnie, o podróżowaniu w wakacje nie tylko w wiadomościach o 9:00.
3: Reklama. 4 lipca o 21:30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dzisiaj nieco wytchnienie, choć temperatura maksymalna wyniesie dziś w południowej Wielkopolsce w okolicach 27-28 stopni. Synoptycy dają znać, że w godzinach popołudniowych, wieczornych mogą być jeszcze jakieś niewielkie przelotne opady deszczu, być może częściowo też jeszcze zagrzmi. 21 stopni na moim radiowym termometrze, wiatr z zachodu wieje teraz słabo, ciśnienie nadal na wysokości 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burze i upał, niebezpieczna mieszanka pogodowa jeszcze tylko dziś. Rozmowy o stałej amerykańskiej bazie wojskowej u prezydenta. Toruń wprowadza od dziś nocną prohibicję. Agnieszka Trojanowska, BIS. Burza i upał, taka mieszanka pogodowa dziś jeszcze w części kraju, głównie na południu, wschodzie i w centrum, tu do 36 stopni na termometrach. Obecnie grzmień w centrum, na północy oraz na Dolnym Śląsku. W kolejnych godzinach gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód kraju. Miejscami może też silnie wiać, do 100 km na godzinę, a sprzątanie po burzach trwa właśnie w województwie lubuskim, gdzie nawałnice z gradem pozrywały linie energetyczne w Wielkopolsce. W Wicach, niedaleko Leszna, wiatr zerwał dach kościoła. Od jutra pogoda da nam odpocząć, temperatura już nigdzie nie powinna przekroczyć 30 stopni. Upał wróci jednak w połowie przyszłego tygodnia. O stałej bazie Amerykanów w Polsce dziś rozmawiać będzie prezydent Karol Nawrocki z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oprócz propozycji rozmieszczenia na stałe amerykańskich wojsk, politycy mają poruszyć kwestię szczytu NATO w Turcji. Do Ankary wybiera się zarówno prezydent, jak i minister obrony. W rządzie liczą na wspólne stanowisko razem z Pałacem Prezydenckim. Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
4: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
3: Na szczyt NATO do Ankary w przyszłym tygodniu oprócz prezydenta i szefa MON-u leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Słowacja przyjmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister Spraw Zagranicznych Słowacji zapowiedział, że po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Grupa Wyszehradzka, która istnieje od 35 lat, ma za sobą okresy bardzo dobrej współpracy, ale także te, które wskazywały na jej koniec. Jeden z takich okresów przypadł na ostatnie lata, gdy częściej podkreślano różnice niż wspólne punkty w polityce. Od dziś w Toruniu nie można kupić alkoholu w godzinach nocnych. 1 lipca zaczęło obowiązywać ograniczenie sprzedaży między 22 a 6 rano. Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
5: Ta uchwała ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22, 6 to takie umowne godziny ciszy nocnej.
3: Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Gniezna i turyści będą mogli zobaczyć ciekawe miejsca bez korzystania z samochodu, a wykorzystując komunikację publiczną rusza Piastobus. Nowa linia turystyczna połączy Gniezno i Pola Lednickie.
6: Autobus będzie startował z dworca z centrum przesiadkowego. Będzie kursował tylko w soboty. Bilet będzie kosztował 10 zł na cały dzień. Będzie uprawniał do ulg w muzeach. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początku Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Łubowie, park etnograficzny, Muzeum na Lednicy i dwa wybrane kursy tutaj na Pola Lednickie.
3: Mówi prezes MPK Wojciech Gulczyński. Autobus pojedzie we wszystkie soboty lipca i sierpnia.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Za nami kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału mundialu. Francja wygrała ze Szwecją 3-0, Norwegia z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, a Meksyk z Ekwadorem 2-0. Dwa gole dla trójkolorowych strzelił Kylian Mbappé, który ma już 6 goli o tym mundialu, tyle samo co Leo Messi. Za nim i w klasyfikacji strzelców z 5 trafieniami jest Erling Haaland, który wczoraj strzelił dla Norwegii zwycięską bramkę. A dziś wieczorem na boisko wyjdzie kolejny z faworytów do wygrania Mistrzostw Świata. Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. mówi trener Thomas Tuchel. Oczekuję dobrej gry mojego zespołu, ale szanujemy przeciwnika, znamy jego jakość i jesteśmy przygotowani. Dotychczasowe mecze mówią dość jasno. O awansie decydują niezwykle małe, minimalne różnice. A mnie osobiście to raczej uspokaja niż stresuje, bo taka jest po prostu specyfika tych rozgrywek. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale od razu uspokajam. Nikt z nas nie wyjdzie na boisko ze zbytnią pewnością siebie. Anglicy triumfowali na mundialu tylko raz 60 lat temu. Na razie nie czas, żeby o tym myśleć, mówi bramkarz Jordan Pickford. Reprezentowanie Anglii to marzenie każdego dzieciaka w naszym kraju, tak jak wygranie tego turnieju. Ale po drodze trzeba przejść przez różne etapy. Naszym pierwszym zadaniem jest mecz z Kongiem i tylko na tym się skupiamy, a na marzenia przyjdzie czas później. Anglicy zagrają o 18, a o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, natomiast w nocy Amerykanie zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Co ciekawe, USA jeszcze nigdy nie pokonały na dużym turnieju drużyny z Europy, mówi trener Mauricio Pochettino. Może to czysty przypadek, być może, nie wiem. Mamy jutro dobrą okazję, by zmierzyć się z taką historią. Nie tylko z Bośnią i Hercegowiną, ale też z naszą przeszłością z ostatnich 5 lat. Nasze nastawienie, nasza mentalność są idealne. Mecz USA-Bośnia o 2. A już w południe Hubert Hurkacz zagrał trzecią rundę wielkoszemowego Wimbledonu. Jego rywalem będzie Austriak Sebastian Offner. Wczoraj do drugiej rundy awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Ich kolejne mecze jutro. Świątek zagra z Czeszką Kariną Pliszkową, a Majchrzak z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Z turnieju ostatecznie wycofała się Maja Chwalińska-Polka. Po tym jak uraz kostki uniemożliwił jej walkę w pierwszej rundzie singla, zrezygnowała z gry w debla.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut już po godzinie 9:00, czas na być może kolejną kawę dla tych z was, którzy są już od bardzo, bardzo porannych godzin na nogach. Można się trochę odprężyć, zrobić troszeczkę głośniej i wrzucić na luz.

0: Reklama.
1: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia!
2: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I będzie się działo za 10 dni dokładnie, 11 lipca. Już teraz daję wam znać z wyprzedzeniem, co byście sobie zapisali w kalendarzach, zapamiętali. Jak macie na lodówce kalendarz, to tym bardziej datę proszę wpisać. 11 lipca, godzina 17:30, Park w Piotrowie, czyli po raz kolejny koncert muzyczny Piotrów i festyn rodzinny. A tam będą przeróżne występy. Będzie, uwaga, koncert akordeonowy Andrzeja Ceglarka i będzie koncert mistrza klawiatury i dowcipu Waldemara Malickiego. No i na koniec, tak imprezowo, tak tanecznie, jeszcze koncert zespołu Blue Monkey. Wstęp na to wydarzenie jest zupełnie bezpłatny, a jest to akcja charytatywna. Tym razem gramy dla Zoi Dreli. Będą na miejscu w igry składaki Dobre Chłopaki. Będą mieli dla was także licytację. Wszystkie środki będą przekazane na pomoc dla Zoi. Właśnie przypominam, koncert muzyczny Piotrów, festyn rodzinny 11 lipca, czyli w przyszłą sobotę. Nie tę teraz, tylko kolejną jeszcze. O godzinie 17:30 w parku w Piotrowie. Koniecznie zerknijcie na datę, czy macie wolne i wpadajcie.
0: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 25,5 minuty po godzinie 9. Już za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, której jak to w wakacje sporo się...
2: Wiecu o tym, co nas czeka w tym roku, powiedziała Radio Centrum dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, a więcej szczegółów za kilka chwil.
1: Będą gwiazdy, będzie się działo, będą fajne koncerty i to za friko, jak to mawiają. Szczegóły w wiadomościach o 9.30.
0: Radio na wakacje.

0: Mała przerwa w muzyce, bo już godzina 9.30, więc czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spalona osobówka w powiecie ostrowskim, w sobotę kolejna edycja festiwalu Więc Wiec, a w niedzielę estrada folkloru, na koniec sport i sukcesy kaliskich kolarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wieczorny pożar auta osobowego w powiecie ostrowskim. Wczoraj miejscowe służby otrzymały zgłoszenie w sprawie palącego się Mercedesa.
3: 21.30 otrzymaliśmy informację o pożarze samochodu osobowego na DK11 miejscowości Szczury. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, no i stwierdzeniu, że pożarem objęty jest całkowicie samochód osobowy znajdujący się na pasie jezdni. Nasze działania polegały na podaniu prądu gaśniczego piany, ugaszeniu tego pojazdu, przeszukaniu.
2: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Już w tę sobotę o 17 na Krotoszyńskim Rynku kolejna edycja festiwalu Więc Wiec. O tym, co czeka nas w tym roku, powiedziała Radio Centrum Zuzanna Kozina-Bołał.
4: Buduje swoją pozycję na polskiej scenie alternatywnej. Publiczność usłyszy także zespół Ojciec & Syn, wyróżniający się niebanalnym poczuciem humoru, autorskimi tekstami i muzyką łączącą różne gatunki oraz pokolenia. Gwiazdą wieczoru będzie Wonky One, jedna z najbardziej rozpoznawalnych formacji festiwalowych w Polsce, znana z żywiołowych koncertów i charakterystycznego scenicznego wizerunku.
2: Na zakończenie wydarzenia odbędzie się Silent Disco. Uczestnicy po wypożyczeniu słuchawek będą mogli wybrać jeden z kilku kanałów muzycznych i samodzielnie zdecydować, przy jakiej muzyce chcą się bawić.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Przed nami druga z trzech tegorocznych estrad folkloru. W ten weekend odbędzie się w Koźminku, a dokładnie w Parku Przydworku. W niedzielę miłośnicy folkloru będą mogli podziwiać występy tancerzy, śpiewaków oraz muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Nie zabraknie spektaklu o zwyczajach ludowych, tradycyjnych tańców i regionalnych strojów ludowych. Wśród atrakcji będą również targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek oraz rzeźby ludowej. Start o 16, wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Radio Centrum. Kolejne udane występy kaliskich kolarzy. Reprezentant KTK Kalisz Tymon Pawlicki został podwójnym mistrzem Polski w kolarstwie szosowym. Na podium krajowych zmagań stawali też byli reprezentanci kaliskiego klubu.
5: W miniony weekend w Raszkowie rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w kolarstwie szosowym. Podczas tegorocznych zawodów młodzi kolarze musieli zmagać się nie tylko z rywalami, ale też wyjątkowo wysoką temperaturą. Z tymi trudnymi warunkami znakomicie poradził sobie reprezentant KTK Kalisz i jednocześnie uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu, Tymon Pawlicki, który rywalizował w kategorii klas czwartych chłopców. Kaliszanin zdobył 2 złote medale, zarówno w jeździe indywidualnej na czas, jak i w wyścigu ze startu wspólnego. Warto również podkreślić 4. miejsce zawodnika KTK pochodzącego z Brzezin Adama Palusińskiego w kategorii uczniów klas szóstych. Tymczasem na trasach województwa warmińsko-mazurskiego w okolicach Biskupca, Lubawy i Ostródy rozgrywano Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym zawodowców. Tam po złoto i tytuł Mistrza Polski sięgnął były zawodnik KTK, aktualnie kolarz holenderskiej grupy Team Wisma, Patryk Goszczurny. Kaliszanin wygrał jazdę indywidualną na czas w rywalizacji Orlików. Tymczasem w zmaganiach juniorów dobry występ zanotował aktualny zawodnik kaliskiego klubu Wojciech Pukowski, który w jeździe indywidualnej na czas był 8. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 10. Oj, dzieje się w naszym regionie wakacyjnie. Przypominam o festiwalach, o których także możecie poczytać na rc.fm. Ten w Krotoszynie, więc wiec już teraz w sobotę. Wstęp jest bezpłatny, więc korzystajcie.

0: Rada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
1: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Reklama.

0: Policeman. To tak fajnie buja, prawie jak reggae. No, gdzieś tam jakieś rytmy takie bujające się znajdą, tak przy tym Międzynarodowym Dniu Reggae też pamiętajcie o takiej muzyce, a teraz już nieco zmieniamy nutę.
1: A teraz w Radiu Centrum Rock z Okienka.
0: Będą wariaci, będą szaleńcy, oni będą walczyć o prawo do imprezy, czyli Beastie Boys, Fight for Your Right to Party, to 1986 rok i myślę, że teraz jest warto zrobić mocniej w tym momencie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zbliża się pełna, więc wiadomości z kraju i ze świata, w nich także na sportowo i to nie byle kim, bo o lewym.
2: Tak, Robert Lewandowski nie musi się rozstawać ze swoim ulubionym numerem. Dziewiątka nadal będzie na jego plecach. Dotychczasowy zawodnik Chicago Fire, który grał z tym numerem, zwolnił numer dla kapitana reprezentacji Polski, więc pewne rzeczy się nie zmieniają.
1: Dziewiątka szczęśliwa, tylko miejsce inne, bo teraz Chicago, proszę. Szczegóły o 10:00.
3: Reklama.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Reklama.
0: Radio na wakacje.
5: I worry about nothing.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: A w tej pogodzie jeszcze deszczowo, jeszcze niebo mocno zachmurzone. Synoptycy nawet dają znać, że w godzinach popołudniowych również w części południowej Wielkopolski może jeszcze zagrzmieć. No i jeszcze opady. Deszcz potrzebny dla nas, wytchnienie również od wysokich temperatur. Dziś maksymalnie w okolicach 27-28, na razie jeszcze skromne 22. Wiatr z północnego zachodu wieje słabo, a biomat jest nadal niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ropa zalała drogę wojewódzką w Lubuskiem, powodem koparka. Górnicy w kopalni Sośnica w Gliwicach ewakuowani. Robert Lewandowski załatwia pozwolenie na pracę w USA, ale ma już pewny numer na nowej koszulce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Uszkodzony ropociąg naftowy między Barnówkiem a Wysoką w Lubuskiem doprowadził do zalania drogi wojewódzkiej nr 130 między Tarnowem a Barnówkiem. Policja kieruje na objazdy. Powodem zalania jest uszkodzenie rury, do którego doprowadziła koparka.
4: Doszło do wycieku ropy z rurociągu. Aktualnie na miejscu mamy grupę chemiczną oraz lokalne jednostki OSP. Nie ma już żadna ropa. Teraz będziemy decydować, co z tą ropą z rurociągu zrobić.
3: Wyjaśnia aspirant Karol Brzozowski z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach trwa. Powodem decyzji był gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Jak informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło 950 metrów pod ziemią, a górników zaalarmowały czujniki.
5: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
3: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie. Instytut Meteorologii kolejny dzień z rzędu wydał ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałami. Dziś dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, gdzie temperatura może dochodzić do nawet 37 stopni. Alerty 2 i 1 stopnia dotyczą 7 województw. Śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego oraz części małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tu temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty 2 stopnia w 3 stopniowej skali przed burzami dla podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz części warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Jutro pogoda ma się już uspokoić. Temperatura ma się ustabilizować na poziomie 25 stopni, a niebo ma się wypogodzić. Wietnamczyka podejrzanego o zabójstwo w Niemczech złapali warszawscy policjanci. 35-latek poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Po tym jak kilka dni temu miał dopuścić się przestępstwa, teraz trafił na 7 dni do tymczasowego aresztu. Robert Lewandowski nie rozstanie się z 9. Polski bohater głośnego transferu do Chicago Fire otrzymał od nowego klubu koszulkę z numerem, z którym gra przez niemal całą karierę. Do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago Fire zwolnił jednak ten numer tuż po podpisaniu kontraktu przez lewego. Podobnie działo się w Barcelonie. Lewandowski, przychodząc do Dumy Katalonii, otrzymał wtedy 9 od Holendra Memphisa Depaya. Lewandowski załatwia sobie właśnie pozwolenie na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to będzie jeden wielki amerykański sen Roberta Lewandowskiego. Cóż on jeszcze wyczyni? Co on tam pokaże? Jak przyjmie go amerykańska publiczność, a właściwie kibice? Myślę, że na pewno gorąco. 9:04. Nam na szczęście gorąco nie jest, bo temperatura jest bardzo przyjemna. Trochę mokro, trochę jeszcze popada, ale to chyba dobrze. Ale na pewno zagram wam i to będzie najprzyjemniejsze. Whitney Houston, How Will I Know, w kolejce Michael Jackson i Gone the Life.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
10: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: A no, przyjemne rzeczy. Dar młodzieży, który doskonale znacie, znów zapisuje piękną kartę w historii polskiej żeglugi. Szkolny żeglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dotrze, uwaga, do Nowego Jorku. Nie wiem, czy za Robertem Lewandowskim. Nie, bo on do Chicago. W każdym razie kierunek podobny, a tam weźmie udział w wielkiej paradzie żaglowców z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Organizatorzy spodziewają się, że wydarzenie zobaczą miliony osób zgromadzonych nad wodami Nowego Jorku i New Jersey. No dobra, no to załogo. Wiatru w żagle wam życzymy i niech to będzie dobry czas. Niech oglądają tam w Stanach i podziwiają nasz polski dar młodzieży.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 10.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie żyje 40-latek, który wczoraj z ranami ciętymi trafił do szpitala. Ponadto remont ulicy Sulisławickiej w Kaliszu zakończony, a w sporcie nowe żużlowe talenty z Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje mężczyzna, który wczoraj z ranami ciętymi trafił do szpitala. Przed 21 jarocińska policja otrzymała anonimowe zgłoszenie w sprawie awantury w jednym z mieszkań przy ulicy Świętego Ducha w Jarocinie.
3: Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, zostali w mieszkaniu dwóch mężczyzn w wieku 40 i 57 lat. Jak się okazało, 40-latek ma poważne obrażenia nóg, były na nich widoczne rany cięte. W związku z powyższym na miejsce został skierowany zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł mężczyznę do szpitala. Natomiast jeżeli chodzi o 57-latka, został on zatrzymany w celu ustalenia i wyjaśnienia, w jakich okolicznościach w ogóle doszło do zdarzenia. Mężczyzna w momencie zatrzymania miał w swoim organizmie 1,3 promila alkoholu.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Agnieszka Zaworska, oficer prasowa jarocińskiej policji. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, 40-latek zmarł dzisiaj rano w szpitalu. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Oprócz wymiany nawierzchni wybudowano także chodnik i ścieżkę rowerową oraz wzniesione skrzyżowania. Zamontowano też energooszczędne oświetlenie. Dobiegł końca remont ulicy Sulisławickiej w Kaliszu na odcinku między ulicą Romańską a ulicą Celtycką. Oznacza to, że droga jest już całkowicie przejezdna.
4: W ramach remontu poszerzono wjazd w ulicę Sulisławicką od strony Romańskiej. Najpierw rozebrano ogrodzenie i wycięto drzewa przy szkole podstawowej nr 23 na odcinku od ulicy Romańskiej do OSP Sulisławice. Na całej długości położono nową nawierzchnię, powstał chodnik z kostki dla pieszych oraz asfaltowa ścieżka rowerowa. Wytyczono zjazdy do mających powstać w przyszłości dróg osiedlowych. W dwóch miejscach zlokalizowano też zwiększające bezpieczeństwo skrzyżowania, które poprzez wzniesienie oraz inny kolor wymuszają zmniejszenie prędkości. Także w ramach zadania zbudowano kanał deszczowy. Ten powstaje również w dalszej części ulicy Sulisławickiej na odcinku od Celtyckiej do Olsztynowej i tam prace nadal trwają. Mają zakończyć się w połowie lipca, więc tu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Prace trwały rok, rozpoczęły się w lipcu 2025 roku. Inwestycja kosztowała ponad 3 300 000 zł. Miasto Kalisz na to zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Agnieszka Kowalczak, Radio Centrum.
2: To był pracowity wtorek dla ostrowskiej żużlowej młodzieży i sztabu szkoleniowego też do Ostrowia. Na stadionie miejskim w Ostrowie odbył się egzamin na licencję żużlowca. Pomyślnie przebrnęło go dwóch wychowanków też do Ostrowia, Damian Paździor i Dawid Skrzypiński, którzy będą teraz mogli ścigać się w zawodach młodzieżowych. Tego samego dnia w Bydgoszczy też do Ostrowia wygrała 9. rundę drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi 500 RCC w Bydgoszczy. Kalendarz jest napięty, dzieli mi się obowiązkami, powiedział Radio Centrum trener Marcel Kaiser, który niedawno dołączył do sztabu szkoleniowego też do Ostrowia.
5: Także no dzielimy to tak, żeby to było poukładane, żeby chłopacy mieli tego pomoc w każdym momencie.
6: Bo jest co robić, bo tych zawodów jest multum, młodzieży w Ostrowie też jest sporo.
5: Tak, dużo tego jest. Jak odpaliłem kalendarz, to troszkę się, jakby to powiedzieć, zapełnił. Jak w lipcu są dwa mecze ligowe, jak dobrze pamiętam, to w lipcu w tygodniu nie ma prawie wcale wolnego czasu, więc jest co robić i fajnie, to cieszy, bo ja lubię pracę i zawsze starałem się tego, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
2: Liderem też od Ostrowia w Bydgoszczy był Szymon Lis, który zdobył 10 punktów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A tam najlepiej, zwłaszcza kiedy takie filmy. Film Ojczyzna w Kinie Centrum, w Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6. Dziś o godzinie 16:20. No i Michael, jeżeli nie widzieliście, no to naprawdę warto, bo muzycznie, wizualnie majstersztyk. 17:40. Ten film również przy Łaziennej 6. W czwartek też zobaczycie, a w piątek już zaproszenie. Dramat, komedia i naprawdę gwiazdorska obsada. Błyskotliwa, pikantna komedia. A w tej obsadzie Olivia Wilde, Penelope Cruz, Seth Rogen i Edward Norton. No, to się dopiero nazywa. Będzie się działo. Na pewno wam się spodoba o godzinie 20 już w piątek i z kolei od weekendu, już od piątku pojawią się na ekranie w Kinie Centrum Minionki i Straszydła i o godzinie 16:40 i 18:20. No i jeszcze dobra wiadomość kolejna. Przez całe wakacje w lipcu i sierpniu bilety w Kinie Centrum i Kino Kawka kosztują tylko 15 zł. Nic, tylko się wybierać do kina.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Mała przerwa w muzyce, ale spokojnie, do tej muzyki nie wrócimy. Na razie tylko podpowiem wam, co w najbliższych wiadomościach. Ponoć o paragonach grozy, tym razem nie nad polskim morzem, a na stacjach paliw. Będzie także o kryptowalutach i cóż jeszcze? O pierwszym razie w Kartuzach, gdzie uruchomione zostanie kąpielisko. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 11, a skoro 11 zbliża się wielkimi krokami, to na mnie już czas i pora. Karolina Romke, bardzo wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę udanego całego dnia, całej fajnej środy. Pamiętajcie, że dzisiaj w kalendarzu świąt Dzień Psa, więc również poświętujcie, no i Międzynarodowy Dzień Owoców. O przyjemnych rzeczach i o muzyce również już za kilka chwil od mojej zmienniczki Grażyny Marciniak. Do usłyszenia, cześć, pa!
0: Reklama.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Będą jeszcze takie miejsca w naszym regionie, w których może trochę popadać temperatura. Teraz na wysokości 20, prawie 4 stopni, dziś maksymalnie być może do 27. Wiatr z północnego zachodu umiarkowany, 19 km na godzinę. Na barometrach teraz 1015 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 11.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Paragony grozy na stacjach paliw. Rządowy program przestał działać. Kryptowaluty na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Niemal po 100 latach pierwszy raz kartuzy uruchamiają kąpielisko. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zdrożało paliwo na stacjach paliw. O północy do historii przeszedł rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Tym samym na stację paliw wrócił 23% VAT. Kierowcy już widzą to na paragonach i fakturach. O nastroje podpytywał ich na jednej z rzeszowskich stacji Marcin Starzec.
4: A nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
5: No takie ceny za wysokie, za bardzo drogo, a dla taksówki to najbardziej.
6: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
4: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza.
3: Analitycy rynku paliw przewidują, że obecne ceny utrzymają się co najmniej przez najbliższe 2 tygodnie. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. To na mocy rozporządzenia MiCA. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma po 3 wetach prezydenta. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz spróbować uregulować ten rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
7: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
3: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło w nocy do niepokojącego incydentu z powodu nagłego wzrostu stężenia tlenku węgla. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja górników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Grzegorz Kozioł.
8: Zdarzenie miało miejsce niemal kilometr pod ziemią. Zabudowane tam czujniki gazowe zaalarmowały dyspozytornie o nagłym wzroście stężenia tlenku węgla. Rozpoczęło się wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywały w tym czasie 24 osoby, informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
9: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
8: Rejon został odizolowany i jest obecnie wentylowany, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia.
3: Dziś w kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nigdy do nich nie wchodził, ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
10: Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
3: Kąpielisko mieści się nad jeziorem klasztornym dużym.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Maloko, bardzo nośny utwór, który daje troszeczkę energii, kopa. Może potrzeba właśnie na środek tygodnia. Dzisiaj jest środa, ale początek miesiąca, więc idziemy z takim nowym magazynem energii. 1 lipca w kalendarzu. No i intensywnie, jeśli chodzi o lato. Mogę wszystko za chwilę. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

To nie tak, jak myślisz. No najgorzej myśleć tak, jak nie jest rzeczywiście, ale mam nadzieję, że dzisiaj jest u was wszystko w porządku i z myśleniem, i z rzeczywistością, i z tym, co gdzieś was jakoś tak spotyka, nie tylko w myślach, ale i dzisiaj od innych. Mam nadzieję, że także najlepsze życzenia już otrzymaliście, jeżeli chodzi o solenizantów. Aaron, Bogusław, Kalina, Julian, Karolina, Klarysa, Marcin, Marian, Otto i Szymon wśród solenizantów. Dla was specjalnie energetyczny kawałek za moment. No i będzie też za kilka chwil Mrozu, który dzisiaj ma urodziny, więc pozdrawiam również tych, którzy urodzili się 1 lipca.

0: radio Reklama. Na wakacje.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
5: Więcej na cks.kalisz.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
0: Radio Centrum kieruje.

0: Nie ma miejsca jak dom, a my sprawdzamy, co w naszym domu szerzej, czyli w regionie tutaj u nas blisko. No i zapraszamy m.in. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, szczegóły 11.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: is the answer.
1: Sir. 11:30, czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: W tym serwisie pierwszy tegoroczny letni koncert na ziemi kaliskiej, ponadto zaproszenie na spotkanie w bibliotece, a na koniec pytanie, czy Ostrów wchłonie niektóre podmiejskie gminy.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Fundacja Inicjatywa dla Opatówka wraca z kolejną edycją projektu Letnie Koncerty na Ziemi Kaliskiej, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pierwszy koncert już 10 lipca.
5: Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, gdzie odbędzie się wyjątkowy koncert Magdy Klus, wokalistki, gitarzystki, która wystąpi ze swoim autorskim repertuarem. Te piosenki mają niezwykle poetycki charakter, które z pewnością we wnętrzach biblioteki zabrzmią bardzo ciekawie i interesująco.
3: Zaprasza słuchaczy Radia Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Koncert na dziedzińcu biblioteki odbędzie się 10 lipca, początek o 19, a wstęp jest wolny.
2: Radio Centrum i tu, i tam.
3: Już dzisiaj w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu odbędzie się spotkanie autorskie z Sebastianem Staszewskim, dziennikarzem sportowym, autorem książki Lewandowski Prawdziwy. Rozmowę poprowadzi kaliski dziennikarz sportowy Mariusz Kurzajczyk. Spotkanie w Kaliszu będzie okazją do poznania kulis powstawania książki, warsztatu autora oraz historii, które nie zmieściły się na jej kartach. Spotkanie w Kaliskiej Bibliotece rozpocznie się o 18, a wstęp jest wolny.
4: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Czy Ostrów Wielkopolski powinien poszerzyć granice administracyjne miasta? Wywołania dyskusji na ten temat chce Jakub Paduch, przewodniczący Rady Miejskiej. Ma to być odpowiedź miasta na rosnące problemy demograficzne, spadek liczby mieszkańców i coraz częstsze wprowadzanie się do gmin podmiejskich.
6: Ostrów Wielkopolski jest jednym z wielu miast w Polsce borykających się z problemami demograficznymi. Miasto liczy obecnie zaledwie około 64 tysięcy mieszkańców, a tylko w ciągu ostatnich 7 lat liczba zameldowanych zmniejszyła się o ponad 5 tysięcy. Od kilku lat dochodzi do tego ujemny przyrost naturalny i wyraźnie zauważalna tendencja do coraz częstszego przeprowadzania się do gmin podmiejskich. To wszystko powoduje określone problemy w zarządzaniu miastem, wylicza je przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Paduch, który podczas sesji absolutoryjnej wyszedł z zaskakującą propozycją.
7: Brakuje nam terenów inwestycyjnych, brakuje nam terenów pod inwestycje mieszkaniowe. Stąd też musimy jako samorząd Ostrowa rozpocząć tę dyskusję na temat potencjalnie zmiany granic administracyjnych Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Paduch podkreśla, że sytuacja dojrzała do podjęcia rzeczowej dyskusji na ten temat.
7: Chcę celowo wywołać tę dyskusję, ale nie po to, żeby skonfliktować nas z naszymi sąsiadami, których szanujemy, cenimy, ale żeby otwarcie porozmawiać na temat wyzwań, które przed nami stoją, bo w obliczu malejącej liczby mieszkańców i chęci pozostawienia usług publicznych na przynajmniej dotychczasowym poziomie, no będziemy musieli podjąć jakieś kroki.
6: Jakub Paduch liczy, że do końca kadencji zostaną podjęte pierwsze konkretne decyzje. Każda zmiana będzie musiała zyskać aprobatę mieszkańców zarówno Ostrowa Wielkopolskiego, jak i tych miejscowości, które potencjalnie miałyby być do Ostrowa przyłączone. A z tym może być już problem. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 26,5 minuty do 12.

0: Wielkie brawa zupełnie jak na koncercie. Zaczyna się Lipiec i Filharmonia Kaliska już tradycyjnie zaprasza na Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski, czyli cotygodniowe spotkania z muzyką w takim lżejszym, letnim wydaniu. No i podczas całego sezonu koncertowego będzie sporo propozycji. Teraz już w najbliższą sobotę od 18 na skwerze przy Baszcie Dorotce będzie można usłyszeć muzyków Żeńskiego Kwartetu Smyczkowego, a wśród propozycji i Wojciech Kilar, i Gwiezdne Wojny, i Wals Barbary, więc będzie lekko, łatwo i przyjemnie, ale także Jajne Kleine Nacht Muzik Mozarta. Do tego wszystkiego jeszcze, jeżeli się okaże, że pogoda by nie dopisała, nie ma problemu, koncert się odbędzie, tyle że będzie przeniesiony tuż po sąsiedzku do sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu. Na pewno z takiej propozycji warto skorzystać. Wstęp na te koncerty letnie jest wolny.
1: Warto się wybrać.

0: Może marzycie o tym, żeby wystąpić na scenie. No i to w Łodzi, w Teatrze Muzycznym, będzie dzisiaj poszukiwany ktoś, kto będzie mógł wystąpić właśnie w musicalu. Szczegóły już w Wiadomościach w Południe, za 10 minut na antenie Radia Centrum. No i od dzisiaj wchodzi nowe cło, za paczki z Chin zapłacimy więcej. Szczegóły w Wiadomościach w Południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
3: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejsy łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia!
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.
5: Muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Zachmurzenie duże, umiarkowane, jeszcze przebłyski słońca, ale do tego wszystkiego około 14 spodziewajmy się opadów deszczu i także lokalnie burz. Do 27 stopni, teraz 24,5 na stopnia na termometrach. Wiatr z północnego zachodu słaby i umiarkowany, podczas burz nieco silniejszy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od dziś wchodzi nowe cło. Sąd zdecyduje dziś o sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. I coś w sam raz na upały. Kraina Lodu. Powiemy o poszukiwaniach aktorek do musicalu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmie przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. Cezary Jaszczyk.
4: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
5: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
4: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
5: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
4: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek. Głównie z Chin.
3: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego szefu resortu sprawiedliwości wnioskują o wyłączenie ze składu orzekającego sędzi Anny Szymachy z Wolińskiej. Zdaniem prokuratury wniosek jest bezzasadny, mówi Piotr Woźniak.
6: Natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego, który faktycznie po części jest tożsamy, i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby, do konkretnego podejrzanego. Także tutaj w mojej ocenie nie można mówić absolutnie o tym, że pani sędzia wydała już rozstrzygnięcie w sprawie.
3: Posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt było wstępnie planowane na wrzesień. Ukraińskie siły zaatakowały rafinerię w rosyjskim mieście Ufa, ponad 1300 kilometrów od linii frontu, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaatakowany został również obiekt przemysłu zbrojeniowego w obwodzie penzeńskim. Zełenski oświadczył, że jego państwo codziennie realizuje plan zastosowania dalekosiężnych sankcji wobec Rosji. Po pożarze w Świnoujściu budynek sprawdza inspektor nadzoru budowlanego. Działania strażaków w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej już się zakończyły. W nocy doszło tam do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych. Nie ma poszkodowanych. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju dostało się do drugiego etapu castingu do pierwszej polskiej inscenizacji Krainy Lodu. Przygotowuje ją Teatr Muzyczny w Łodzi. Początkowo chętnych było 500.
7: Jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem. Uwielbiam tę bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
8: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
3: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról. Anny i Elzy, premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi jest zaplanowana na marzec przyszłego roku.
1: Kursy walut.
2: Euro, bieżący średni kurs 4,29 zł, dolar amerykański 3,77 zł, frank szwajcarski 4,65 zł i funt brytyjski 4,99 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 12 wracamy do muzyki.

0: Matt Bianco, jakie to piękne wakacyjne granie. Do tego Międzynarodowy Dzień Owoców, więc dorzućmy troszkę z soku, może jakiegoś fantastycznego seru z owocami. I na pewno to będzie piękny dzień. Wytchnienie trochę dla tych, którzy czekali na to, żeby właśnie przyszły chmury, no i troszkę to słońce odpuściło.
1: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Reklama.

No, muszę przyznać, mała zadyszka jest. Ja nie wiem jak u was. Testujecie już swoją kondycję na lato, no bo jak się okaże, że trochę trzeba będzie więcej jeszcze pofikać tu i tam, no to trzeba troszkę czasu na to poświęcić, nawet w południe. To jeszcze nie wszystko, bo za moment też będzie dosyć szybko. Może na początek, potem już tak troszkę umiarkowane tempo.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Zakupy tylko w Społem. Aksa. Paluszki beskidzkie. Minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Przejeżdżacie przez Koźminek. Martwe kaczki wypadły z przewożącej je ciężarówki i w miejscu zdarzenia są utrudnienia drogowe. Ten temat m.in. w wiadomościach o 12.30 na antenie Radio Centrum.

0: Mała próbka możliwości głosowych na lato. A teraz czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski. A przedstawi je Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były burze, więc strażacy mieli co robić. Ponadto Wielkopolska wieś w Warszawie, a w sporcie ostrowscy lekkoatleci, którzy powalczą o medale.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczynamy jednak od martwych kaczek, które wypadły z przewożącej je ciężarówki. Do tego zdarzenia doszło dzisiaj w Koźminku. Według informacji Radia Centrum nie zadysponowano tam straży pożarnej, ale w miejscu zdarzenia występują utrudnienia drogowe i zapachowe. Do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Minionej nocy front burzowy przeszedł nad południową Wielkopolską. Warunki atmosferyczne bardziej dały się we znaki strażakom z powiatu ostrowskiego, którzy w nocy z wtorku na środę mieli kilka interwencji.
3: Ostrów Wielkopolski w ulicy Granicznej po uderzeniu pioruna częściowo zapaliła się więźba, konstrukcja drewniana dachu około 15 metrów kwadratowych. W wyniku wyładowania atmosferycznego w gałązkach zapaleniu lek sztuk stojący w polu oraz takie krzaki, trawa w miejscowości również Ostrów Wielkopolski. Jedno zdarzenie, miejscowe zagrożenie związane z podtopieniem sklepu wielkopowierzchniowego na terenie miasta. Tam polegały nasze działania na pompowaniu. Na szczęście nie stwierdziliśmy żadnych osób poszkodowanych.
2: Powiedział Radio Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Spokojniejszą noc mieli strażacy z powiatu kaliskiego, którzy mieli jedną interwencję i to niezwiązaną z burzami.
4: Około godziny w pół do trzeciej w miejscowości Kąpio, to jest gmina Godziesze, mieliśmy zdarzenie, gdzie powstał pożar transformatora. Na miejscu pracowały trzy zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy kaliskiej Straży Pożarnej. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Wieś Wielkopolska, jej folklor, dziedzictwo, tradycje i kuchnia promują się w Warszawie. To dwudniowe wydarzenie, które ma przybliżyć mieszkańcom oraz goszczącym w stolicy Polski naszą kulturę, ale też zachęcić do odwiedzenia regionu. Otwarcia Dni Wielkopolski wczoraj na krakowskim przedmieściu dokonał Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, a wzięli w nim udział parlamentarzyści z regionu. Alicja Łuczak, Ewa Szedler, Andrzej Grzyb i Krzysztof Paszyk. Wydarzenie odbędzie się także dziś. Do 19:00 prezentowane są techniki wikliny, misterne haftu Snutki Golińskiej i wyjątkowa kolorystyka czepców bamberskich. Nie zabraknie również tradycyjnej pyry z gzikiem i innych smakołyków związanych z naszym regionem. Z reguły jeżdżą na Mistrzostwa Polski po medale, czasem nawet w imponujących liczbach. Tym razem nie są faworytami do miejsc na podium. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy jutro w Lublinie rozpoczynają rywalizację w 32. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, będącej jednocześnie 58. PZLA Mistrzostwami Polski U18. Każdy medal będzie miłą niespodzianką, ale celujemy w kilka czołowych lokat, powiedział Radio Centrum Michał Walczak, trener ostrowskich lekkoatletów.
5: Nie jesteśmy faworytami na pewno do medali. Gdzieś tam o tą czołową szóstkę, ósemkę na pewno będzie walczyć. Czyła Nelko Pras, żeby zwalczyć o medal, trzeba skakać koło 1,70 m, to jest w jej zasięgu i mi się wydaje, że ona jest bardzo blisko tego, żeby gdzieś tam powalczyć o te medale. Borys biega 10,74, no normalnie w okolicznościach 18, 10,74 dawałby spokojny medal, ale no w tej chwili nie wiem, czy on nie ma 5. czy 6. wyniku w Polsce, tam jest dwóch chłopaków na

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
0: Reklama.
6: Radio na wakacje.

0: Lato, wakacje, gorąco, a czasem nawet kropla deszczu. Przydałby się jakiś daszek, przydałby się jakiś parasol, a przydałaby się czapka z daszkiem, ona robi za jedno i drugie.
1: Słuchasz, wygrywasz i masz. Już teraz konkurs.
2: Ci kumaś, co tu za piosenka?
0: Oj, trzeba się najpierw wsłuchać w piosenkę, żeby otrzymać czapkę. Nasz słuchacz, który zadzwoni pod numer 88 400 106 4, albo słuchaczka, i będzie miał chrapkę na czapeczkę z daszkiem z logo Radia Centrum, taką, której nigdzie nie kupicie, nigdzie nie znajdziecie, nie przerpiecie komuś, bo nie oddadzą. No to będzie miał okazję się wykazać muzycznie także, bo mamy piosenkę w wersji francuskiej, no i wystarczy potem skojarzyć, co to za piosenka po polsku. Może być tytuł, może być wykonawca, może być jedno i drugie, nieważne. Jak tylko coś będzie prawidłowe, to my już tę czapeczkę wydajemy. Kto z nami na antenie Radia Centrum? Zaraz sprawdzimy. Przypomnę, 88 400 106 4 to jest numer do nas. No i już jest z nami jakiś słuchacz, słuchaczka. Halo, dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Cześć, cześć. Kto z nami?
3: Waldemar.
0: Cześć, Waldemarze. Poproszę, żeby mnie trochę było ciszej w radiu słychać. To wtedy będziemy się lepiej słyszeć przez telefon i w ogóle w radiu też będzie lepiej zupełnie. Już? Ojej, Waldku, teraz puszczę dla ciebie piosenkę, taką w wersji francuskiej. No i jak ci się skojarzy z jakąś piosenką po polsku, na przykład tytuł albo piosenka, jeżeli chodzi o wykonawcę po polsku, no to daj znać, no i wtedy czapeczka twoja. Czy już możemy zagrać?
3: Myślę, że tak.
0: No dobra.
4: Si quand viendra le temps.
0: Albo tytuł, albo wykonawcę. Po polsku. No zobacz, zobacz. Normalnie kawa ci się należy, słuchaj, albo do kawiarni wyjście. Na pewno w czapeczce radiowej z daszkiem takiej letniej będzie ci do twarzy, podejrzewam. No i teraz tak, Irna Jarocka, kawiarenki. No powiedz mi, Waldemar, to było proste, trudne, łatwe?
3: No to nie było łatwe.
0: Przypomnę, że francuską wersję piosenki wykonał duet Be My, a Waldku, powiedz, ty już opalałeś się w te wakacje, wyjeżdżałeś gdzieś, czy po prostu jesteś u siebie?
3: Byłem na wyjeździe.
0: A, byłeś na wyjeździe, dobra. Jeszcze jakiś przed tobą?
3: Myślę, że coś się trafi, jeszcze nadarzy.
0: No to by się nadarzyło i aby w tej czapeczce była okazja się gdzieś tam jeszcze pojawić i bliżej, i dalej. Gratuluję ci pięknie. No i oczywiście jeszcze się nie rozłączaj. Zaraz usłyszysz, w jaki sposób odebrać od nas czapeczkę. Pa, hej. A pozdrowienia, jeśli masz ochotę. Proszę bardzo, antena twoja. No,
3: wszystkich znajomych, kolegów, koleżanki z pracy, co Radio Centrum. Kolega Piotrka, kolega imieniny.
0: No dobrze, Piotrek. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Zadzwoń do nas po czapeczkę. Może ci się też uda, tak jak Waldkowi.
5: Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Centrum Kalisz.
0: No to tak, piosenka z szampanem dla Piotrka. Trochę w opóźnieniu, ale bąbelki jeszcze są.

0: Reklama.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: 26 stopni teraz, a jeszcze maksymalnie. Dzisiaj zobaczymy intensywne opady deszczu w niektórych miejscach regionu, zwłaszcza wieczorem. Od 14 mogą się zacząć też już w niektórych momentach przelotne opady deszczu. Lokalnie może zagrzmieć. Dzisiaj wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany. Biometr jest niekorzystny, w ciągu dnia będzie zmieniał się na neutralny. Jesteśmy pod wpływem płytkiej zatoki Niżu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burze i nawałnice po fali upałów są kolejne ostrzeżenia. Od dziś każdy może sprawdzić, na co instytucje wydają pieniądze. I szersza autostrada A2 po wakacjach ruszy jej rozbudowa. Paulina Nawrocka, zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
5: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
4: Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od jutra ochłodzenie, upały wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze, zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Rejestr ma być początkiem przejrzystości, chociaż luk w nim nie brakuje. Błażej Kulesza.
6: Rejestrem przynajmniej na razie nie będzie objęty najsłynniejszy szpital w Polsce, Stołeczny Szpital Południowy.
7: Pozostawiam to słuchaczom, czy to może być przypadek?
6: Jak mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
7: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są między innymi szpitale pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
6: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelny. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
8: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiednimi czy z gminami podobnej wielkości.
6: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%.
4: Dziś o 15:00 prezydent spotka się z ministrem obrony Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz. Mają do omówienia szereg kwestii, m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
9: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
4: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć też przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Podpisana jest już umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
10: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.
4: Remont potrwa rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I wystarczy śmigać. Coś u was nie śmiga, nie gra, nie działa, może nie tak jak powinno. Jeżeli drobna usterka w domu, to program i bezpłatna usługa Złota Rączka dla seniora aktywny i numer telefonu 669-227-724 dla seniora z Kalisza już teraz dostępny do godziny 17. 669-227-724. Zgłaszajcie potrzeby. Na muzyczne odpowiadamy my.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

tlen, jak w piosence. Było nam go bardzo potrzeba, trochę może więcej po niektórych miejscach takich, w których burza zadziałała i troszkę opady deszczu, no ale dzisiaj te chmury zdecydowanie więcej dają nam ochrony niż czasem taki moment, gdzie chowamy się przed słońcem. A jeżeli chodzi o gorące tematy, to zaraz muzycznie też się pojawią, bo będzie tutaj o płomieniach miłości.

0: Ta-dam! Można powiedzieć, remont ulicy Sulicowickiej w Kaliszu zakończony. Czy jeszcze jakieś utrudnienia? No tym w wiadomościach o 13.30.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
1: Reklama.

0: Zbliża się 13.30, pora na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie żyje 40-latek, który wczoraj z ranami ciętymi trafił do szpitala. Ponadto padlina na drodze w Koźminku, ukończony remont ulicy Sulisławickiej w Kaliszu, a w sporcie nowe żużlowe talenty z Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje mężczyzna, który wczoraj z ranami ciętymi trafił do szpitala. Przed 21 jarocińska policja otrzymała anonimowe zgłoszenie w sprawie awantury w jednym z mieszkań przy ulicy Świętego Ducha w Jarocinie.
3: Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, zostali w mieszkaniu dwóch mężczyzn w wieku 40 i 57 lat. Jak się okazało, 40-latek ma poważne obrażenia nóg, były na nich widoczne rany cięte. W związku z powyższym na miejsce został skierowany zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł mężczyznę do szpitala. Natomiast jeżeli chodzi o 57-latka, został on zatrzymany w celu ustalenia i wyjaśnienia, w jakich okolicznościach w ogóle doszło do zdarzenia. Mężczyzna w momencie zatrzymania miał w swoim organizmie 1,3 promila alkoholu.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Agnieszka Zaworska, oficer prasowa jarocińskiej policji. Niestety mimo wysiłków lekarzy 40-latek zmarł dzisiaj rano w szpitalu. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Nietypowe zdarzenie w Koźminku. Dzisiaj przed południem z ciężarówki przejeżdżającej przez tę miejscowość wysypały się martwe kaczki. Powiatowy lekarz weterynarii przestrzega przed zbliżeniem się do tego typu padliny.
4: W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, że z samochodów, które przewożą materiał kategorii trzeciej, czyli najczęściej zwierzęta padłe czy uduszone, czy w przypadku wystąpienia jakiejś choroby zakaźnej, no należy nie podchodzić do takich zwierząt, nie zbliżać się, zawiadomić służby, głównie policję, która zabezpieczy ten materiał i należy zachować oczywiście jak największą ostrożność.
2: Powiedział Radio Centrum lekarz weterynarii Miłosz Bąkowski, powiatowy lekarz weterynarii w Kaliszu. Zdarzenie będą badać służby weterynaryjne i policja.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Oprócz wymiany nawierzchni wybudowano także chodnik i ścieżkę rowerową oraz wzniesione skrzyżowania. Zamontowano też energooszczędne oświetlenie. Dobiegł końca remont ulicy Sulisławickiej w Kaliszu na odcinku między ulicami Romańską i Celtycką. Oznacza to, że droga jest już całkowicie przejezdna.
5: W ramach remontu poszerzono wjazd w ulicę Sulisławicką od strony Romańskiej. Najpierw rozebrano ogrodzenie i wycięto drzewa przy szkole podstawowej numer 23 na odcinku od ulicy Romańskiej do OSP Sulisławice. Na całej długości położono nową nawierzchnię, powstał chodnik z kostki dla pieszych oraz asfaltowa ścieżka rowerowa. Wytyczono zjazdy do mających powstać w przyszłości dróg osiedlowych. W dwóch miejscach zlokalizowano też zwiększające bezpieczeństwo skrzyżowania, które poprzez wzniesienie oraz inny kolor wymuszają zmniejszenie prędkości. Także w ramach zadania zbudowano kanał deszczowy. Ten powstaje również w dalszej części ulicy Sulisławickiej na odcinku od Celtyckiej do Olsztynowej i tam prace nadal trwają. Mają zakończyć się w połowie lipca, więc tu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Prace trwały rok, rozpoczęły się w lipcu 2025 roku. Inwestycja kosztowała ponad 3 300 000 zł. Miasto Kalisz na to zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: To był pracowity wtorek dla ostrowskiej żużlowej młodzieży i sztabu szkoleniowego też do Ostrowia. Na Stadionie Miejskim w Ostrowie odbył się egzamin na licencję żużlowca. Pomyślnie przebrnęło go dwóch wychowanków też do Ostrowia, Damian Paździor i Dawid Skrzypiński, którzy będą teraz mogli ścigać się w zawodach młodzieżowych. Tego samego dnia w Bydgoszczy też od Ostrowia wygrała 9. rundę drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi w Bydgoszczy. Kalendarz jest napięty, dzielimy się obowiązkami, powiedział Radio Centrum trener Marcel Kaiser, który niedawno dołączył do sztabu szkoleniowego też do Ostrowia.
6: Także no dzielimy to tak, żeby to było poukładane, żeby chłopacy mieli tego pomoc w każdym momencie.
7: Bo jest co robić, bo tych zawodów jest multum, młodzieży w Ostrowie też jest sporo.
6: Tak, dużo tego jest. Jak odpaliłem kalendarz, to troszkę się, jakby to powiedzieć, zapełnił. Jak w lipcu są dwa mecze ligowe, jak dobrze pamiętam, to w lipcu w tygodniu nie ma prawie wcale wolnego czasu, więc jest co robić i fajnie to cieszy, bo ja lubię pracę i zawsze starałem się tego, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
2: Liderem też do Ostrowi w Bydgoszczy był Szymon Lis, który zdobył 10 punktów.
1: Radio Centrum. Słuchasz. więc wiesz.
0: A jak tam wasz kalendarz lipcowy, sierpniowy zapełniony, czy powoli się zapełnia? Oczywiście nie chodzi o jakieś zawody, ale takie wyjazdy związane z urlopami i wakacjami. 25,5 minuty do 14.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia w centrum Kalisza. Na ulicy Górnośląskiej trwa wymiana kostki brukowej na przystanku Górnośląska-Serbinowska w stronę centrum. Zatoka jest wyłączona z użytkowania, na jej długości także pas ruchu. Autobusy zatrzymują się przed zatoką na pasie ruchu, na którym umieszczono tymczasowe oznakowanie. Utrudnienia na Górnośląskiej trwa wymiana kostki brukowej na przystanku Górnośląska-Serbinowska. Patrząc w stronę centrum, uważajcie.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Niwa Volvo, autoryzowany agent pojazdów ciężarowych Volvo Trucks, zatrudni elektromechaników do oddziału Karski. Więcej na niwa.com.pl w zakładce Kariera. Kontakt osobisty w serwisie lub telefonicznie 661 310 026. 661 310 026.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Kto szuka pracy? Na rekomendacje czekamy pod numerem telefonu 88 400 106 i 4. Możecie dzwonić już teraz.

0: Skrót ogłoszeń na facebookowym profilu Radia Centrum. Także znajdziecie go już dzisiaj, jeżeli chodzi o ten wpis. A za 9 minut będzie godzina 14.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum.

0: Jak tu nie być na nie, kiedy stacje mają już wyższe ceny. Od dzisiaj VAT na stacjach wrócił do 23%. Koniec programu ceny paliw niżej. No to ile dzisiaj zapłacimy za benzynę? O tym w wiadomościach o 14 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
4: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16:00 dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
5: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur w regionie. Czy już kropla deszczu na Was spadła? Jeśli nie, to może się tu i tam pojawić. Jeszcze lokalnie zagrzmieć. Jesteśmy pod wpływem płytkiej Zatoki Niżu. 26 stopni. Teraz temperatura już powoli będzie spadać. Biometr jest niekorzystny, ale z upływem dnia będzie zmieniał się na neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 14. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Koniec niższych cen na stacjach. Rząd podsumował koszty. Centralna rejestracja od dziś. Powiemy, przy jakich badaniach działa. I dramat ogrodników. Upały dały się we znaki porzeczkom. Paulina Nawrocka, zapraszam. Koniec CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Od dziś VAT na stacjach wrócił do 23% i od rana widać to w cennikach. Jeszcze wczoraj benzyna po 6 zł, dziś w Rzeszowie 95 kosztuje 6,80 za litr. Za diesla trzeba zapłacić 7 zł bez jednego grosza. Kierowcy nie są zachwyceni, ale większość wzrostu cen się spodziewała.
4: Kierowisko drogo. Już jaka cena?
5: Powariowali. Właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
6: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
7: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
5: Mam końcówkę akurat, z bieg okoliczności.
6: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
8: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Ja trzeba je tak tankować.
6: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
8: Myślę, że tak. 40 groszy.
5: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
3: Z kierowcami rozmawiał Marcin Starzec, a Ministerstwo Finansów poinformowało, że koszt rządowego programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Resort podkreślił, że program okazał się sukcesem. Centralna rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa i profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
9: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
3: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po 3 dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
10: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
3: Mówił ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przeznaczone jest na wyprawkę szkolną, zakup zeszytów, podręczników i przyborów. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Nie żyje Victor Willis, lider zespołu disco Village People. Artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Piosenkarz i jego zespół zasłynęli przebojem YMCA, wydanym w 1978 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 14, a tę muzykę także gramy na 106.4. Wrócimy na pewno do tego utworu. A propos porzeczek, och, mam nadzieję, że taka szkoda to jednak nie wszędzie, bo taki orzeźwiający kompot na lato z porzeczek to jest jak znalazł, czy do owocowego skubańca dorzucić takie piękne owoce. Porzeczkowe lody własnej produkcji. O Boże, 4 minuty po 14.

0: Ta piosenka broni się w każdych warunkach, także kiedy jest upał mniej niż zero. Lady Punk, ale i sprawdza się również na koncertach, no i oczywiście na imprezach. Za chwilę taki dyskotekowy numer i wracamy do tej informacji od zespołu i rodziny Muzyka, Wiktora Willisa z Village People. Zmarł wczoraj w wieku 74 lat. Zespół dzisiaj o tym poinformował. A przed nami najsłynniejszy chyba przebój, taki, który znacie z anteny Radia Centrum. Nie jeden raz to graliśmy, nie jeden raz przy tym tańczyliście. YMCA, 78 rok.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.

0: Dzieciaki, ale i całe rodziny mogą się bawić w parku. Przy upalnych momentach jest i tam odrobina cienia, ale i we wszystkie piątki lipca, ostatni piątek sierpnia w Parku Przyjaźni w Kaliszu. Dzieci będą wyjątkowo zadowolone, bo tu mnóstwo atrakcji w wakacje specjalnie dla nich. No i zaczynamy. Najpierw witajcie wakacje pod takim hasłem pierwszy piątek już teraz. Scena amfiteatru w Parku Przyjaźni, będą dmuchańce, będą animacje, piana party, no i nie może się obyć bez gości specjalnych. Uwaga, wśród nich marynarz, syrenka i rekin.
1: Warto się wybrać.
0: Między 16 a 19 ten piątek.

0: są w podstawówce, a już mają świetne wyniki w kolarstwie szosowym. Kolejne oddane występy kaliskich kolarzy. Mamy podwójnego mistrza Polski w kolarstwie szosowym z regionu. Szczegóły o 14.30 w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy. Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
2: Reklama.

0: Zbliża się 14.30. Czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spalona osobówka w powiecie ostrowskim. Ponadto dzisiejsze spotkanie w bibliotece w Kaliszu, a na koniec sport i sukcesy kaliskich kolarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wieczorny pożar auta osobowego w powiecie ostrowskim. Wczoraj miejscowe służby otrzymały zgłoszenie w sprawie palącego się Mercedesa.
3: 21.30 otrzymaliśmy informację o pożarze samochodu osobowego na DK11 w miejscowości Szczury. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, no i stwierdzeniu, że pożarem objęty jest całkowicie samochód osobowy znajdujący się na pasie jezdni. Nasze działania polegały na podaniu prądu gaśniczego piany, ugaszeniu tego pojazdu, przeszukaniu.
2: Powiedział Radio Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już dzisiaj w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu odbędzie się spotkanie autorskie z Sebastianem Staszewskim, dziennikarzem sportowym, autorem książki Lewandowski Prawdziwy. Rozmowę poprowadzi kaliski dziennikarz sportowy Mariusz Kurzajczyk. Spotkanie w Kaliszu będzie okazją do poznania kulis powstawania książki, warsztatu autora oraz historii, które nie zmieściły się na jej kartach. Spotkanie w Kaliskiej Bibliotece rozpocznie się o 18, a wstęp jest wolny. Kolejne udane występy kaliskich kolarzy. Reprezentant KTK Kalisz Tymon Pawlicki został podwójnym mistrzem Polski w kolarstwie szosowym. Na podium krajowych zmagań stawali też byli reprezentanci kaliskiego klubu.
4: W miniony weekend w Raszkowie rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w kolarstwie szosowym. Podczas tegorocznych zawodów młodzi kolarze musieli zmagać się nie tylko z rywalami, ale też wyjątkowo wysoką temperaturą. Z tymi trudnymi warunkami znakomicie poradził sobie reprezentant KTK Kalisz i jednocześnie uczeń szkoły podstawowej nr 9 w Kaliszu Tymon Pawlicki, który rywalizował w kategorii klas czwartych chłopców. Kaliszanin zdobył 2 złote medale, zarówno w jeździe indywidualnej na czas, jak i w wyścigu ze startu wspólnego. Warto również podkreślić 4. miejsce zawodnika KTK pochodzącego z Brzezin Adama Palusińskiego w kategorii uczniów klas szóstych. Tymczasem na trasach województwa warmińsko-mazurskiego w okolicach Biskupca, Lubawy i Ostródy rozgrywano Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym zawodowców. Tam po złoto i tytuł Mistrza Polski sięgnął były zawodnik KTK, aktualnie kolarz holenderskiej grupy Team Wisma Patryk Goszczurny. Kaliszanin wygrał jazdę indywidualną na czas w rywalizacji Orlików. Tymczasem w zmaganiach juniorów dobry występ zanotował aktualny zawodnik kaliskiego klubu Wojciech Pukowski, który w jeździe indywidualnej na czas był 8. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 15.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Jeśli macie chrapkę na coś popołudniowego, to Kinocentrum zaprasza. Dzisiaj film Ojczyzna o godzinie 16.20 to film Pawła Pawlikowskiego i opowieść o Michaelu Jacksonie, czyli taka biografia, dramat muzyczny. Tutaj w roli tytułowej jest bratanek Michaela Jacksona. 17.40 dzisiaj ten film w Kinocentrum przy Łaziennej 6, ale gdy macie apetyt na coś więcej, to zawsze seans Kino Kawka zaprasza. Koniec imprezy. Młoda para jedzie do rodzinnej willi na południu Francji, licząc na spokojny odpoczynek. No i wiecie, jak to jest, jak się liczy na spokojny odpoczynek. Wychodzi różnie. Koniec imprezy, ten film, seans Kino Kawka, czyli przy kawie, przy ciastku, przy herbacie, na co macie ochotę, już w sobotę o godzinie 18.00.

0: 13 minut do godziny 15. Chyba warto posłuchać Michała Szpaka, nie tylko jego utworu, ale tego, co ma do powiedzenia, jeśli chodzi o przesłanie tego tekstu. To my sami decydujemy o tym, co daje nam szczęście i radość. Maj ma nas motywować do działania i pomóc ruszyć z miejsca, w którym utknęliśmy, jeśli gdzieś utknęliśmy. Z każdej sytuacji jest wyjście. Bardzo chciałbym się podzielić z wami czymś dla mnie wyjątkowym, mówi Michał. No i bawcie się, zapowiedział nowy numer artysta. My teraz gramy maj, chociaż już lipiec, ale to są chyba takie lekkie klimaty w sam raz na początek lata.
1: Radio Centrum.

0: Działający od dzisiaj portal e-licytacje sprawia, że można kupić majątek dłużników, a tutaj zajęte przedmioty to m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria. Ten temat m.in. w wiadomościach o 15, a po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można też kupić również nieruchomości. Zajrzymy także na korty, bo trwa Wimbledon. Jak wygląda sytuacja Huberta Hurkacza? Szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
5: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: 26 stopni utrzymuje się w regionie południowym wielkopolskim. Jeszcze możliwe lokalnie przelotne opady deszczu i burze. Dzisiaj jeszcze ten biometr jest niekorzystny, ale będzie zmieniał się na obojętny. I jesteśmy pod wpływem płytkiej zatoki Niżu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. A dzisiaj w nocy temperatura spadnie do 15, lokalnie 14 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Po nocnym pożarze w Świnoujściu trwa przegląd budynku. Powiemy też o e-licytacjach, czyli nowym sposobie skarbówki na sprzedaż majątku dłużników. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wypadek autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób. Wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
5: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
4: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. 26 pogorzelców korzysta z tymczasowego schronienia po nocnym pożarze poddasza bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Budynek jest czasowo wyłączony z użycia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Od rana trwają przeglądy mieszkań. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu. Podczas akcji gaśniczej część pomieszczeń na niższych piętrach została zalana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolicy Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej Zabory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika, konieczne ze względu na remont tamy, doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że naumuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej przez naczynie krwionośne. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych. Zachęca Skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. A o szczegółach Tomasz Fęska.
6: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
7: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
6: Ale jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
7: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania. W drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10%. Wartości.
6: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub mObywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
4: I jeszcze dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 15, kto już ma środę wolną i jest po pracy, no to może sobie teraz spokojnie posłuchać hitów na lato. U nas na 106,4 jest tego mnóstwo, ale także dla tych, którzy mają dzisiaj potrzebę wytchnienia w pracy, proszę bardzo, muzyka zawsze koi, łagodzi, no i w ogóle pomaga. Jezus.

0: Reklama.
1: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
2: Więcej na cki.kalisz.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
0: Reklama.

0: Czy wierzycie, że to się może zdarzyć? Czy Ostrów Wielkopolski poszerzy granice administracyjne miasta o niektóre podmiejskie gminy? Taki temat wywołany między innymi przez przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa. Szczegóły w wiadomościach o 15.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Reklama.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Zbliża się 15.30. O tym, co w regionie dzieje się w okolicy, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czy Ostrów wchłonie niektóre podmiejskie gminy? Za chwilę szczegóły. W tym serwisie również pierwszy tegoroczny letni koncert na ziemi kaliskiej, a w sporcie kaliskie szczypiornistki, które jednak zagrają w Superlidze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy Ostrów Wielkopolski powinien poszerzyć granice administracyjne miasta? Wywołania dyskusji na ten temat chce Jakub Paduch, przewodniczący Rady Miejskiej. Ma to być odpowiedź miasta na rosnące problemy demograficzne, spadek liczby mieszkańców i coraz częstsze wyprowadzanie się do gmin podmiejskich.
3: Ostrów Wielkopolski jest jednym z wielu miast w Polsce borykających się z problemami demograficznymi. Miasto liczy obecnie zaledwie około 64 tysięcy mieszkańców, a tylko w ciągu ostatnich 7 lat liczba zameldowanych zmniejszyła się o ponad 5 tysięcy. Od kilku lat dochodzi do tego ujemny przyrost naturalny i wyraźnie zauważalna tendencja do coraz częstszego przeprowadzania się do gmin podmiejskich. To wszystko powoduje określone problemy w zarządzaniu miastem, wylicza je przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Paduch, który podczas sesji absolutoryjnej wyszedł z zaskakującą propozycją.
4: Brakuje nam terenów inwestycyjnych, brakuje nam terenów pod inwestycje mieszkaniowe. Stąd też musimy jako samorząd Ostrowa rozpocząć tę dyskusję na temat potencjalnie zmiany granic administracyjnych Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Paduch podkreśla, że sytuacja dojrzała do podjęcia rzeczowej dyskusji na ten temat.
4: Chcę celowo wywołać tę dyskusję, ale nie po to, żeby skonfliktować nas z naszymi sąsiadami, których szanujemy, cenimy, ale żeby otwarcie porozmawiać na temat wyzwań, które przed nami stoją, bo w obliczu malejącej liczby mieszkańców i chęci pozostawienia usług publicznych na przynajmniej dotychczasowym poziomie, no będziemy musieli podjąć jakieś kroki.
3: Jakub Paduch liczy, że do końca kadencji zostaną podjęte pierwsze konkretne decyzje. Każda zmiana będzie musiała zyskać aprobatę mieszkańców zarówno Ostrowa Wielkopolskiego, jak i tych miejscowości, które potencjalnie miałyby być do Ostrowa przyłączone. A z tym może być już problem. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Warto się wybrać.
2: Fundacja Inicjatywa dla Opatówka wraca z kolejną edycją projektu Letnie Koncerty na Ziemi Kaliskiej, dofinansowanego ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Pierwszy koncert już 10 lipca.
5: Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, gdzie odbędzie się wyjątkowy koncert Magdy Klus, wokalistki, gitarzystki, która wystąpi ze swoim autorskim repertuarem. Te piosenki mają niezwykle poetycki charakter, które z pewnością we wnętrzach biblioteki zabrzmią bardzo ciekawie i interesująco.
2: Zaprasza słuchaczy Radia Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Koncert na dziedzińcu biblioteki odbędzie się 10 lipca, początek o 19, a wstęp jest wolny. Szczepiornokalisz z dziką kartą umożliwiającą grę w Orlen Superlidze Kobiet w sezonie 2026-27. To efekt otwartej procedury konkursowej i aukcji ogłoszonej po wycofaniu się z rozgrywek zespołu Piłka Ręczna Koszalin.
6: W czerwcu komisarz ligi nie przyznał zespołowi Piłka Ręczna Koszalin licencji na grę w gronie najlepszych, co spowodowało zwolnienie się miejsca i rozpoczęcie procedury konkursowej i aukcji. W tej wystartowały dwa zespoły: Szczypiorno-Kalisz, które ubiegły sezon zakończyło na ostatnim miejscu Orlen Superligi i spadło do Ligi Centralnej, oraz JKS San Jarosław, który kilka sezonów temu z powodów formalnych został zdegradowany z najwyższej ligi rozgrywkowej. Klub z Kalisza przedstawił najwyższą ofertę finansową po pozytywnym przejściu procesu licencyjnego i spełnieniu wszystkich wymaganych procedur formalnych. Drużyna zostanie dopuszczona do rywalizacji o Mistrzostwo Polski w nadchodzącym sezonie, poinformował w poniedziałek 29 czerwca po przeprowadzeniu procedury komisarz ligi. A w związku z grającymi od kilku sezonów w Orlen Superlidze piłkarzami ręcznymi Netland MKS Kalisz i awansem siatkarek tego klubu do Tauron Ligi, Kalisz będzie mieć 3 zespoły w najwyższej klasie rozgrywkowej. Początek sezonów we wrześniu. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Na razie warunki do jazdy dobre, jest 15.34, ale meteopaci mogą mieć trudności z koncentracją. Z uwagi na wzrost zawartości tlenu w powietrzu osób wrażliwych na zmiany pogody możliwe są trudności z koncentracją. Uwagi, to już synoptycy, Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej o tym ostrzega. No ale mam nadzieję, że u Was wszystko jak najlepiej. Jeżeli mało energii, to warto jeszcze wspomóc się kawą. A co do tych wszystkich spraw, które Was czekają na drogach, może być różnie. Rozpoczęła się przebudowa Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu, a drogowcy zaczynają remont od pierwszego etapu, to jest ulica Stanczukowskiego. Na razie prace są prowadzone poza jezdnią, no i tutaj spokojniej. Jeśli będziecie przejeżdżać przez Górnośląską, tu może jeszcze trwać wymiana kostki brukowej na przystanku Górnośląska-Serbinowska, jedąc w stronę centrum. Zatoka wyłączona z użytkowania na jej długości także pas ruchu. Autobusy zatrzymują się przed zatoką na pasie ruchu, na którym umieszczono tymczasowe oznakowanie, więc uważajcie. W Opatówku droga krajowa 12 Kalisz, Opatówek nadal rozkopane pobocze, remont jezdni, zwężenia, ograniczenia prędkości, no i sporo się dzieje, zwłaszcza do Opatówka do Zdun, możliwe objazdy przez Pukinię albo Szałę. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej, miejscowe zwężenia. Tu jeszcze będą roboty związane z układaniem masy bitumicznej. Przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyny, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. I tutaj też wahadło, ograniczenie prędkości, tymczasowa sygnalizacja świetlna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt zmian, który gruntownie przebudowuje system szkolenia i egzaminowania kierowców. To już było wiadomo od dawna, że likwidowany będzie obowiązkowy plac manewrowy na egzaminie z prawa jazdy kategorii B. Jest wprowadzenie cyfrowej karty kursanta, który rejestruje każdą godzinę jazdy, a nowe przepisy obejmują też m.in. zmiany w zasadach nagrywania egzaminów praktycznych, ograniczenie liczby podejść do egzaminu dziennie i ustalenie ważności egzaminu teoretycznego na 24 miesiące. Na razie Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców pozytywnie ocenia ten kierunek reformy, no ale najważniejsze będzie, co o tym pomyślą sami kursanci.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: La la la, jakie to jest proste, jeżeli chodzi o nośność, ale w zupełnie innym klimacie la la la będzie można wyśpiewać w Koźminku w najbliższą niedzielę, bo tak po ludowemu, na ludowo i folklorystycznie. Estrada Folkloru 2026 Koźminek już w niedzielę o 16:00, park przy dworze w Koźminku. Wstęp jest wolny, no i oczywiście będzie można potańczyć z przytupem, posłuchać i również popatrzeć, jak wyglądają targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek. Będzie też rzeźba ludowa. Warto tutaj wybrać się do Koźminka w najbliższy weekend od 16:00, a partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać!

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Nauczyciele planują protest, ale jeszcze nie na wakacje, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Szczegóły w wiadomościach o 16:00.
2: Reklama.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
4: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
5: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
7: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechcieców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Z tych chmur może jeszcze spaść lokalnie deszcz. 24 stopnie teraz. Temperatura powoli będzie spadać. W nocy 15-14. Wiatr dzisiaj z północnych kierunków. Teraz z północnego zachodu słaby i umiarkowany. Biometr niekorzystny będzie przechodził w neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęło. 16.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nauczyciele domagają się podwyżek i zapowiadają protest. Delegacje USA i Iranu spotkały się w Dosze. A w Gdyni startuje wielkie muzyczne święto, Festiwal Open Air. Paulina Nawrocka, zapraszam. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
4: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
3: Protest ma być rezultatem braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, co, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. W Dosze odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu ciśniną Ormuz i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę w Szpitalu Południowym i składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, tylko apolityczna, bez polityków. Wyboru co prawda miałby dokonać Sejm, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska medyczne. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi Jarosław Kaczyński.
5: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach, będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach, bo skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
3: Prezes PiS-u twierdzi, że proponuje powołanie komisji, bo nie widzi szansy na wyjaśnienie problemów związanych ze szpitalami i ochroną zdrowia w Polsce. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty są darmowe, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
6: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać.
3: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów. Rozpoczyna się Open Air Festival. To 4 dni koncertów. Wśród headlinerów Florence and the Machine, The Cure, Nick Cave i The XX. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy jeszcze do kantorów. Euro 4,29 zł, średni bieżący kurs dolara amerykańskiego 3,76 zł, frank szwajcarski 4,65 zł i funt brytyjski 4,99 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jakieś małe usterki latem, to na pewno pomoże. Do 17 można zgłaszać się bezpłatna usługa Złota Rączka dla seniora. Jakieś uwagi dotyczące usterek w domu. Drobna naprawa to 669-227-724. 669-227-724.

0: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Margaret Dawid Kwiatkowski, później ci opowiem. Nie będę opowiadała później, tylko teraz, bo jest czas już o 16.30, żeby posłuchać trąbki. Jedenasty Ogólnopolski Festiwal Trębaczy w Kaliszu trwa. 50 uczestników z całego kraju, a po tym niedzielnym koncercie, który inaugurował spotkanie przed publicznością, jeszcze wykłady, koncerty, finałowe występy najlepszych uczestników. A dzisiaj o 16.30 będzie można najprostsze rzeczy dowiedzieć się o trąbce, o jej budowie, a potem jak to wpływa w ogóle na funkcjonowanie instrumentu. Koncert oczywiście z trąbką w tle i z fortepianem, a to wszystko dzisiaj w Szkole Muzycznej w Kaliszu. Możecie tutaj się pojawić. Na przesłuchania też są miejsca, są otwarte dla publiczności, a możecie wybrać się właśnie, jeżeli chodzi o Szkołę Muzyczną, już teraz. 2 lipca koncert finałowy. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Reklama.
3: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459, 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Front burzowy przeszedł przez południową Wielkopolskę. Jakie jego skutki? O tym w wiadomościach o 16.30, ale też zajrzymy na kaliskich zagorzynek.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: A tu można spotkać wiewiórki, jeże i informujące znaki o tym, że te zwierzęta mogą się tu pojawiać. Szczegóły 16.30.

0: Minęła 16.30. Sprawdzamy, co w regionie, a o tym opowie nam Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były burze, więc strażacy mieli co robić. Ponadto ważny przekaz dla kierowców przejeżdżających ulicą Torową w Kaliszu, a w sporcie ostrowscy lekkoatleci, którzy powalczą o medale.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Minionej nocy front burzowy przeszedł nad południową Wielkopolską. Warunki atmosferyczne bardziej dały się we znaki strażakom z powiatu ostrowskiego, którzy w nocy z wtorku na środę mieli kilka interwencji.
3: Ostrów Wielkopolski przy ulicy Granicznej po uderzeniu pioruna częściowo zapaliła się więźba, konstrukcja drewniana dachu około 15 metrów kwadratowych. W wyniku wyładowania atmosferycznego w gałązkach zapalenie uległ sztuk stojących w polu oraz takie krzaki i trawa w miejscowości również Ostrów Wielkopolski. Jedno zdarzenie, miejscowe zagrożenie związane z podtopieniem sklepu wielkopowierzchniowego na terenie miasta. Tam polegały nasze działania na pompowaniu. Na szczęście nie stwierdziliśmy żadnych osób poszkodowanych.
2: Powiedział Radio Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Spokojniejszą noc mieli strażacy z powiatu kaliskiego, którzy mieli jedną interwencję i to niezwiązaną z burzami.
4: Około godziny w pół do trzeciej w miejscowości Kąpio, to jest gmina Godziesze, mieliśmy zdarzenie, gdzie powstał pożar transformatora. Na miejscu pracowały trzy zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
2: Powiedział Radio Centrum Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: To kilka niewielkich tabliczek i jeden ważny komunikat. Zwolnij. Na Kaliskim Zagorzynku pojawiły się tabliczki z wizerunkami wiewiórek i jeży. W ten sposób mieszkańcy ulicy Torowej przypominają kierowcom, że w tym miejscu żyją też dzikie zwierzęta, które z pędzącym autem nie mają szans.
5: To zaledwie kilkanaście metrów asfaltu, ale dla wiewiórek, jeży, lisów i saren granica między zagajnikiem a śmiercią. Z jednej strony ulicy Torowej jest pas zieleni, z drugiej zabudowania. Wśród drzew i krzewów mieszkają dzikie zwierzęta. Te bardzo często przekraczają ulicę w drodze do okolicznych ogrodów, których właściciele zostawiają dla nich wodę i różne smakołyki. I bardzo często tej przeprawy nie przeżywają. Ulica jest krótka, są na niej progi zwalniające, ale kierowcy i tak potrafią rozwijać tu szalone prędkości. Przede wszystkim kurierzy firm mających siedziby w okolicy. Mówi Radiu Centrum jeden z inicjatorów umieszczenia tabliczek przypominających kierowcom, że nie są jedynymi użytkownikami dróg. A pomysł umieszczenia tabliczek z jeżami i wiewiórkami ma bardzo osobisty charakter. W moim ogrodzie kilka miesięcy temu zamieszkała wiewiórka, która wiosną urodziła trzy małe. Miały u nas miski z wodą i oczywiście jakieś smakołyki. Niestety wszystkie młode zginęły pod kołami samochodów. O ostatniej przejechanej wiewiórce powiedzieli nam sąsiedzi. Przyszli i zapytali, czy przypadkiem na ulicy nie leży nasza. Niestety to była ona, mówi mężczyzna. I tak wśród mieszkańców narodził się pomysł tabliczek, apelu do kierowców o zwolnienie i uszanowanie tego, że na drodze nie są sami. Oprócz innych kierowców także są piesi i właśnie zwierzęta. Inicjatorzy akcji liczą, że dotrą do najbardziej opornych, zmechanizowanych użytkowników osiedlowych dróg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Z reguły jeżdżą na Mistrzostwa Polski po medale, czasem nawet w imponujących liczbach, ale tym razem nie są faworytami do miejsc na podium. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy jutro w Lublinie rozpoczynają rywalizację w 32. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, będącej jednocześnie 58. PZLA Mistrzostwami Polski U18. Każdy medal będzie miłą niespodzianką, ale celujemy w kilka czołowych lokat, powiedział Radio Centrum Michał Walczak, trener ostrowskich lekkoatletów.
6: Nie jesteśmy faworytami na pewno do medali. Gdzieś tam o tą czołową szóstkę, ósemkę na pewno będzie walczyła Nel Kopras. Żeby walczyć o medale, trzeba skakać koło 1,70 m. To jest w jej zasięgu i mi się wydaje, że ona jest bardzo blisko tego, żeby gdzieś tam powalczyć o te medale. Borys biega 10,74. No, normalnie okoliczności jako 18, 10,74 dawałby spokojny medal, ale no, w tej chwili nie wiem, czy on nie ma 5. czy 6. wyniku w Polsce. Tam jest dwóch chłopaków na 10,50 ileś. Jest chłopak chyba na 10,60 ileś, także no, tam jest bardzo wysoki poziom, ale my się cieszymy, że idziemy do przodu. No jest Mikołaj Muzo, ma w tej chwili 5. wynik w Polsce. Także to ta jest ta trójka podstawowa. No i Gaba Galusińska z tym 4. wynikiem w tym momencie w trójskoku.
2: Mistrzostwa Polski U18 w Lublinie potrwają od czwartku do soboty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Może od upału można złapać oddech, ale czy można złapać oddech i chwilę wolnego od remontów? No niestety, tak na drodze krajowej 12 kaliży patówek jeszcze nie ma i nie będzie. Przynajmniej do końca roku tutaj jeszcze drogowcy będą działać. A od salonu samochodowego do salonu samochodowego jest tutaj intensywnie w różnych punktach tej drogi. Jeszcze centrum ma patówka także, więc warto przejechać przez Tłukinię albo Szałę, jeżeli macie taką możliwość. A jak będziecie już w Kaliszu, to remont Stanczukowskiego i tutaj też spore utrudnienia w ruchu. Złota jest remontowana od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Podmiejska w tej chwili tutaj, krajowa 25 przez miasto, to rzeczywiście intensywniej, jeśli chodzi o natężenie ruchu. A poza tym jeszcze małe utrudnienia na Górnośląskiej. Przystanek Górnośląska-Serbinowska. Tutaj była wymieniana kostka brukowa. Jeszcze mogą być chwilowe utrudnienia. A do tego dorzucamy jeszcze utrudnienia w Ostrowie Wielkopolskiej, na Klasztornej, na Duchowskiego i za Ostrowem w stronę Krotoszyna, gdy podróżujecie krajową drogą numer 36, odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkociny.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Od dzisiaj obowiązują nowe regulacje wprowadzone w ramach pakietu mobilności. Przepisy rozszerzają wymóg używania tachografów na pojazdy oraz zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, lecz nie przekraczającej 3,5 tony, które są wykorzystywane do zarobkowego międzynarodowego przewozu rzeczy. Warto być na bieżąco z tymi przepisami, żeby potem się nie zdziwić albo nie daj Boże nie płacić.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do 17:00.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

0: Wyjeżdżając na pewno zapłacimy więcej za benzynę. Skończyło się dobre, a co się zaczęło? Podwyżki na stacjach paliw. Szczegóły w wiadomościach już za 10 minut do godziny 17. No i sprawdzimy, ile też planujemy wydać w tym roku na wakacje. To między innymi te tematy finansowe w wiadomościach o 17 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Nie przyznała mi się, nie wiem czy wyjeżdża, nie wiem ile wyda na wakacje. Ma żadne Forysiek, ale na pewno jeszcze dzisiaj spędzi czas w pracy. Już za kilka chwil zapraszam w jej towarzystwie z muzyką na lato. Do usłyszenia, Grażyna Marciniak. Cześć.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Dobra wiadomość jest taka, że powoli dobiega końca okres z upalną pogodą. Na razie jesteśmy pod wpływem płytkiej zatoki niżowej. A tak w ogóle to może i zagrzmieć, i popadać. Wszystko się jeszcze może zdarzyć dzisiaj. Te burze jeszcze przewidują synoptycy i na wieczór, i na noc. Temperatura nadal bardzo wysoko, do 26 stopni, ale to już nie jest to, co było jeszcze kilka dni temu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tragiczny wypadek podczas prac polowych. Nie żyje dziecko. Ceny paliw gwałtownie wzrosły po zakończeniu programu CPN. Sprawdzimy też, ile Polacy planują w tym roku wydać na wakacje. Paulina Nawrocka, zapraszam. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw gwałtownie wzrosły, wynika z danych portalu epetrol.pl. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego, która zwiększyła się o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła natomiast o 89 groszy. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. O szczegółach Ben O'Connor.
4: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
5: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle. Tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. Stworzy się drugi system.
4: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
6: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
4: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
3: Autobusy i trolejbusy w Gdyni od dzisiaj jeżdżą pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd 3 spółki komunikacyjne w jedną. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
7: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony, jego obsługa dzięki temu jest prostsza.
3: Gdyńska Komunikacja Miejska po połączeniu stała się 7. co do wielkości przewoźnikiem w Polsce. Ponad 5100 zł, tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego 2 powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
8: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy 2 razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy.
3: Z raportu wynika, że w te wakacje wyjazd krajowy planuje 53% badanych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po 17, trochę wytchnienia od upału, no i oczywiście muzycznie Ed Sheeran, Azizam. Dzień dobry, Marzanna Frysiak.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 18 minut po godzinie 17. Jeżeli interesujecie się piłką nożną i kulisami kariery Roberta Lewandowskiego, to warto dzisiaj zajrzeć do Biblioteki Głównej przy ulicy Regionów 66 w Kaliszu. O 18.00 rozpocznie się spotkanie z Sebastianem Staszewskim, dziennikarzem sportowym i autorem bestsellerowej książki Lewandowski Prawdziwy. Rozmowę poprowadzi i kaliski dziennikarz sportowy Mariusz Kurzajczyk. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Uwaga na wiewiórki i jeże na Kaliskim Zagorzynku. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 17.30.

0: 17.30, Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były burze, więc strażacy mieli co robić. Ponadto ważny przekaz dla kierowców przejeżdżających ulicą Torową w Kaliszu, a w sporcie ostrowscy lekkoatleci, którzy powalczą o medale.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Minionej nocy front burzowy przeszedł nad południową Wielkopolską. Warunki atmosferyczne bardziej dały się we znaki strażakom z powiatu ostrowskiego, którzy w nocy z wtorku na środę mieli kilka interwencji.
3: Ostrów Wielkopolski przy ulicy Granicznej po uderzeniu pioruna częściowo zapaliła się więźba, konstrukcja drewniana dachu około 15 metrów kwadratowych. W wyniku wyładowania atmosferycznego w gałązkach zapalenie uległ sztuk stojących w polu oraz takie krzaki i trawa w miejscowości również Ostrów Wielkopolski. Jedno zdarzenie, miejscowe zagrożenie związane z podtopieniem sklepu wielkopowierzchniowego na terenie miasta. Tam polegały nasze działania na pompowaniu. Na szczęście nie stwierdziliśmy żadnych osób poszkodowanych.
2: Powiedział Radio Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Spokojniejszą noc mieli strażacy z powiatu kaliskiego, którzy mieli jedną interwencję i to niezwiązaną z burzami.
4: Około godziny w pół do trzeciej w miejscowości Kąpie, to jest gmina Godziesze, mieliśmy zdarzenie, gdzie powstał pożar transformatora. Na miejscu pracowały trzy zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
2: Powiedział Radio Centrum Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: To kilka niewielkich tabliczek i jeden ważny komunikat. Zwolnij. Na Kaliskim Zagorzynku pojawiły się tabliczki z wizerunkami wiewiórek i jeży. W ten sposób mieszkańcy ulicy Torowej przypominają kierowcom, że w tym miejscu żyją też dzikie zwierzęta, które z pędzącym autem nie mają szans.
5: To zaledwie kilkanaście metrów asfaltu, ale dla wiewiórek, jeży, lisów i saren granica między zagajnikiem a śmiercią. Z jednej strony ulicy Torowej jest pas zieleni, z drugiej zabudowania. Wśród drzew i krzewów mieszkają dzikie zwierzęta. Te bardzo często przekraczają ulicę w drodze do okolicznych ogrodów, których właściciele zostawiają dla nich wodę i różne smakołyki. I bardzo często tej przeprawy nie przeżywają. Ulica jest krótka, są na niej progi zwalniające, ale kierowcy i tak potrafią rozwijać tu szalone prędkości. Przede wszystkim kurierzy firm mających siedziby w okolicy. Mówi Radiu Centrum jeden z inicjatorów umieszczenia tabliczek przypominających kierowcom, że nie są jedynymi użytkownikami dróg. A pomysł umieszczenia tabliczek z jeżami i wiewiórkami ma bardzo osobisty charakter. W moim ogrodzie kilka miesięcy temu zamieszkała wiewiórka, która wiosną urodziła trzy małe. Miały u nas miski z wodą i oczywiście jakieś smakołyki. Niestety wszystkie młode zginęły pod kołami samochodów. O ostatniej przejechanej wiewiórce powiedzieli nam sąsiedzi. Przyszli i zapytali, czy przypadkiem na ulicy nie leży nasza. Niestety to była ona, mówi mężczyzna. I tak wśród mieszkańców narodził się pomysł tabliczek, apelu do kierowców o zwolnienie i uszanowanie tego, że na drodze nie są sami. Oprócz innych kierowców także są piesi i właśnie zwierzęta. Inicjatorzy akcji liczą, że dotrą do najbardziej opornych, zmechanizowanych użytkowników osiedlowych dróg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Z reguły jeżdżą na Mistrzostwa Polski po medale, czasem nawet w imponujących liczbach, ale tym razem nie są faworytami do miejsc na podium. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy jutro w Lublinie rozpoczynają rywalizację w 32. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, będącej jednocześnie 58. PZLA Mistrzostwami Polski U18. Każdy medal będzie miłą niespodzianką, ale celujemy w kilka czołowych lokat, powiedział Radio Centrum Michał Walczak, trener ostrowskich lekkoatletów.
6: Nie jesteśmy faworytami na pewno do medali. Gdzieś tam o tą czołową szóstkę, ósemkę na pewno będzie walczyła Nel Kopras. Żeby zwalczyć o medal, trzeba skakać koło 1,70 m. To jest w jej zasięgu i mi się wydaje, że ona jest bardzo blisko tego, żeby gdzieś tam powalczyć o te medale. Borys biega 10,74. No, normalnie okoliczności jako 18, 10,74 dawałby spokojny medal, ale no, w tej chwili nie wiem, czy on nie ma 5., 6. wyniku w Polsce. Tam jest dwóch chłopaków na 10,50 ileś. Jest chłopak chyba na 10,60 ileś, także no, tam jest bardzo wysoki poziom, ale my się cieszymy, że idziemy do przodu. No jest Mikołaj Muzo, ma w tej chwili 5. wynik w Polsce. Także to ta jest ta trójka podstawowa. No i Gaba Galusińska z tym 4. wynikiem w tym momencie w trójskoku.
2: Mistrzostwa Polski U18 w Lublinie potrwają od czwartku do soboty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
10: 1 lipcowe popołudnie na drogach w regionie. Sporo się dzieje. W Kaliszu utrudnienia czekają kierowców na Górnośląskiej. Trwa remont zatoki autobusowej przy przystanku przy Serbinowskiej. W kierunku centrum autobusy zatrzymują się na pasie ruchu, który dodatkowo jest zwężony. Uważajcie. Przypominam też o dużej przebudowie ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Na razie prace prowadzone są poza jezdnią, ale zamknięty jest chodnik między Dobrzecką a Karczakiem, a z użytkowania włączono również jeden z przystanków autobusowych. Utrudnienia także na ulicy Złotej, na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza obowiązuje ruch jednokierunkowy. Ale najwięcej cierpliwości stanowczo potrzeba na Krajowej 12. Między Kaliszem a Opatówkiem tutaj trwa remont jezdni i poboczy. Wydłuża się ta trasa. Są zwężenia, ograniczenia prędkości do 40. Okresowo tworzą się korki. Objazd możliwy przez Płokinie albo Szały. Utrudnienia czekają także kierowców w Ostrowie Wielkopolskim, m.in. na ulicach Klasztornej i Leduchowskiego oraz na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna. W Rzeszowie z kolei trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i obowiązuje zmieniona organizacja ruchu w rejonie budowy nowego zespołu placówek specjalnych. Bezpiecznej podróży i spokojnego popołudnia.
11: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Toyota od lat przekonuje, że nie chce być się wyłącznie producentem samochodów, lecz firmą zajmującą się szeroko rozumianą mobilnością. I teraz wykonała kolejny krok w tym kierunku. Koncern utworzy spółkę, która ma przygotować seryjną produkcję elektrycznych statków powietrznych. Taka maszyna może przewieźć pilota i 4 pasażerów, a jej prędkość maksymalna ma sięgać około 322 km na godzinę. Docelowo będzie wykorzystywana jako powietrzna taksówka w dużych aglomeracjach. Idzie nowe.
11: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
10: Za 22 minuty 18:00.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
3: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt Standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie Standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
1: W propozycjach do naszej listy przebojów nowość od Wiktora Waligury, laureat Fryderyka za fonograficzny debiut roku 2025, prezentuje singiel To jest to. Pełnoletniej energii piosenka o pierwszych patelach w brzuchu i początku miłosnej historii. To już trzecia zapowiedź jego drugiego albumu Krótkie historie miłości, który ma się ukazać 2 października. No sprawdźcie, czy To jest to wam się spodoba, a potem głosujcie na rc.fm.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Koniec z obniżką cen paliw. Od środy wróciła akcyza i VAT na paliwa, a to przełożyło się na wyższe ceny na stacjach zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
4: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Погода на jutro.
1: Jutro będziemy pod wpływem płytkiej zatoki Niżu. Strefa frontu atmosferycznego wolno będzie się przemieszczać z zachodu w głąb kraju. Płyną wyraźnie chłodniejsze masy powietrza przynoszące uczucie ukojenia po tych kilku dniach upałów. Zachmurzenie małe i umiarkowane, rano miejscami bezchmurne niebo, temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, po południu miejscami porywisty. Właśnie 18. Radio
0: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Ceny paliw wystrzeliły dziś prawie o złotówkę więcej za litr. Prezydent proponuje prawny zakaz propagowania banderyzmu. W Warszawie stanie pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 80 groszy, a na niektórych stacjach nawet złotówka, ceny paliw poszły w górę. Skończył się program CPN i od dziś VAT na stacjach wrócił do 23%. Kierowcy nie są zachwyceni, ale jak mówią w rozmowie z Marcinem Starcem, większość spodziewała się wzrostu cen.
4: Jerońsko drogo, już jaka cena?
5: Powariowali, właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
6: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
7: Zadankować do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Trzeba je tak tankować.
6: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
7: Myślę, że tak. 40 groszy.
8: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
9: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst, to już do góry hopsiuk, a tutaj obniżyć, to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki.
3: To czy w najbliższym czasie paliwa będą dalej drożeć, to w głównej mierze zależy od sytuacji na światowych rynkach. Wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie w Wielkopolsce. 41-letni kierowca wjechał samochodem pod pociąg towarowy. Zginął na miejscu. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywać Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm za dwa dni rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Maciej Kluczka.
10: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
11: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
10: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak pod pewnymi warunkami poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna.
3: Duże osiągnięcie kardiologii dziecięcej. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. W śródmieściu Warszawy stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Pomysł poparli stołeczni radni. Wojtek był niedźwiedziem adoptowanym w Persji przez żołnierzy generała Andersa w czasie II wojny światowej. Według żołnierzy nosił skrzynki z amunicją i ciągnął za sobą wózek z zaopatrzeniem, także podczas walk o Monte Cassino. Pomniki niedźwiedzia Wojtka odsłonięto już we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Hurkacz w Londynie gra po dwuletniej przerwie. Tuż przed paryskimi igrzyskami doznał tam kontuzji kolana, która wywróciła jego karierę. Wówczas był rozstawiony z numerem 7, a teraz zajmuje w rankingu ATP dopiero 94 miejsce. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Benjamin Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Polem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Na piłkarskim mundialu dziś kolejny mecz o awans do 1/8 finału. Poza spotkaniem Anglia-Kongo, które właśnie się rozpoczęło, kibiców czeka także mecz gospodarzy, czyli USA z Bośnią i Hercegowiną oraz Belgii z Senegalem. W tym drugim faworytami są Czerwone Diabły, tak przynajmniej uważa trener Belgów Rudy Garcia.
13: To silny fizycznie zespół, to drużyna, która się szybko porusza, ale także bardzo dobrze broni, ma wysokie umiejętności i tak dalej. Jeśli chodzi o nas, musimy wznieść się na nasz absolutnie najwyższy poziom. A kiedy jesteśmy w najwyższej formie, to uważam, że możemy pokonać każdego.
12: Trener Senegalu, Pape Thiaw, przestrzega z kolei przed lekceważeniem afrykańskich zespołów.
13: Aż 9 drużyn wyszło z grupy. Już nie musimy nikomu niczego zazdrościć. Myślę, że to zasługa dobrej pracy, kiedy widzi się afrykańskie zespoły prowadzone przez trenerów z tych krajów, przez synów własnych ojczyzn. Oznacza to, że jesteśmy dobrze wyszkoleni. Mamy potencjał ludzki i mamy dobrych piłkarzy.
12: Mecz Belgii z Senegalem o godzinie 22, a USA z Bośnią o 2 w nocy.
0: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: W kalendarzu mamy 1 lipca, czyli oficjalny start wakacyjnego miesiąca. Kalendarz świąt jak zwykle nie zawodzi. Dziś m.in. Dzień Psa, więc waszemu popilowi należy się dodatkowy czas na spacerze. Jest też Międzynarodowy Dzień Owoców. Można więc jeszcze większą przyjemnością sięgnąć po truskawki, arbuza czy czereśnie. Swoje święto mają też miłośnicy reggae, więc jeśli noga sama chodzi w rytm jamańskich brzmień, no co nie ma się co dziwić. A do kompletu mamy jeszcze poważniejsze święta: Dzień Architektury, Dzień Spółdzielczości, Dzień Sejmu Polskiego i Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednym słowem, każdy pewnie znajdzie dziś powód do świętowania. My do tego dołożymy jakąś dobrą muzykę i życzymy fantastycznego wakacyjnego popołudnia.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.
0: Uwaga, rock and roll.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
4: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
5: Telefon 196-23.
4: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
5: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: W sobotę w Krotoszynie więc wiec, a w niedzielę w Koźminku kolejna estrada folkloru. O weekendowych, o wakacyjnych imprezach będziemy mówić w wiadomościach o 18.30.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 18.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
2: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Spalona osobówka w powiecie ostrowskim, w sobotę kolejna edycja festiwalu Więc Wiec, a w niedzielę estrada folkloru, na koniec sport i sukcesy kaliskich kolarzy.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Wieczorny pożar auta osobowego w powiecie ostrowskim. Wczoraj miejscowe służby otrzymały zgłoszenie w sprawie palącego się Mercedesa.
4: 21.30 otrzymaliśmy informację o pożarze samochodu osobowego na DK11 w miejscowości Szczury. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, no i stwierdzeniu, że pożarem objęty jest całkowicie samochód osobowy znajdujący się na pasie jezdni. Nasze działania polegały na podaniu prądu gaśniczego piany, ugaszeniu tego pojazdu, przeszukaniu.
3: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Już w tę sobotę o 17 na Krotoszyńskim Rynku kolejna edycja festiwalu Więc Wiec. O tym, co czeka nas w tym roku, powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Bałciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
5: Na scenie wystąpią Rad Crew, duet znany z energetycznego połączenia elektroniki, rapu i muzyki tanecznej, który od lat buduje swoją pozycję na polskiej scenie alternatywnej. Publiczność usłyszy także zespół Ojciec & Syn, wyróżniający się niebanalnym poczuciem humoru, autorskimi tekstami i muzyką łączącą różne gatunki oraz pokolenia. Gwiazdą wieczoru będzie Wonky One, jedna z najbardziej rozpoznawalnych formacji festiwalowych w Polsce, znana z żywiołowych koncertów i charakterystycznego scenicznego wizerunku.
3: Na zakończenie wydarzenia odbędzie się Silent Disco. Uczestnicy po wypożyczeniu słuchawek będą mogli wybrać jeden z kilku kanałów muzycznych i samodzielnie zdecydować, przy jakiej muzyce chcą się bawić.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Przed nami druga z trzech tegorocznych estrad folkloru. W ten weekend odbędzie się w Koźminku, a dokładnie w Parku Przydworku. W niedzielę miłośnicy folkloru będą mogli podziwiać występy tancerzy, śpiewaków oraz muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Nie zabraknie spektaklu o zwyczajach ludowych, tradycyjnych tańców i regionalnych strojów ludowych. Wśród atrakcji będą również targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek oraz rzeźby ludowej. Start o 16, wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Radio Centrum. Kolejne udane występy kaliskich kolarzy. Reprezentant KTK Kalisz Tymon Pawlicki został podwójnym mistrzem Polski w kolarstwie szosowym. Na podium krajowych zmagań stawali też byli reprezentanci kaliskiego klubu.
6: W miniony weekend w Raszkowie rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w kolarstwie szosowym. Podczas tegorocznych zawodów młodzi kolarze musieli zmagać się nie tylko z rywalami, ale też wyjątkowo wysoką temperaturą. Z tymi trudnymi warunkami znakomicie poradził sobie reprezentant KTK Kalisz i jednocześnie uczeń szkoły podstawowej nr 9 w Kaliszu Tymon Pawlicki, który rywalizował w kategorii klas czwartych chłopców. Kaliszanin zdobył 2 złote medale, zarówno w jeździe indywidualnej na czas, jak i w wyścigu ze startu wspólnego. Warto również podkreślić 4. miejsce zawodnika KTK pochodzącego z Brzezin Adama Palusińskiego w kategorii uczniów klas szóstych. Tymczasem na trasach województwa warmińsko-mazurskiego w okolicach Biskupca, Lubawy i Ostródy rozgrywano Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym zawodowców. Tam po złoto i tytuł Mistrza Polski sięgnął były zawodnik KTK, aktualnie kolarz holenderskiej grupy Team Wisma, Patryk Goszczurny. Kaliszanin wygrał jazdę indywidualną na czas w rywalizacji Orlików. Tymczasem w zmaganiach juniorów dobry występ zanotował aktualny zawodnik kaliskiego klubu Wojciech Pukowski, który w jeździe indywidualnej na czas był 8. Paweł Figiel, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 25 minut zostało do godziny 19:00.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: 3 kolory, 2 dni, 1 miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

0: No, panowie, jeśli tego lata wybieracie się do Francji albo Włoch, to lepiej pamiętajcie o koszulce. We Francji w wielu miejscowościach za spacer z gołym torcem można dostać mandat nawet 150 euro. Podobne przepisy obowiązują też m.in. w Rzymie i Sorrento. W Polsce takich zakazów nie ma, choć w mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się głosy, że chodzenie bez koszulki po centrum miasta to po prostu brak kultury i szacunku dla innych. Mandat raczej mało prawdopodobny, raczej to kwestia dobrych obyczajów i wyczucia miejsca, a to jest zawsze w wodzie.
1: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W jednym z holenderskich szpitali na świat przyszły jednojajowe czworaczki. Taki przypadek zdarza się raz na 11 milionów ciąż. Rodzice chłopców pochodzą z Gambii, a ich historia dopiero teraz została ujawniona publicznie. Szczegóły w wiadomościach o 19.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Pozostaniemy pod wpływem układu niżowego Ksantypa z centrum nad północnym Atlantykiem. Z nad Morza Północnego wkroczy Zatoka Niżu z systemem łączących się frontów atmosferycznych. W czwartek czeka nas napływ chłodnych i wilgotnych mas powietrza polarnego z nad Atlantyku, a dzień zapowiada się pogodnie. Lokalnie może się pojawić zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na ogół zobaczymy w regionie bezchmurne piękne niebo. No i ciepło do 27 stopni, a najcieplej na południu regionu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zakupy na chińskich platformach internetowych zdrożeją, zmieniło się prawo. Kolejny pociąg stoi z powodu awarii sieci trakcyjnej między Słupskiem a Lęborkiem. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. To, jak mówią lekarze, przypadek 1 na 11 milionów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paczki z Chin już nie takie tanie. W życie wchodzą dodatkowe opłaty dla małych paczek z popularnych chińskich sklepów. Dotychczas przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Teraz do każdego produktu w paczce będą doliczane 3 euro dopłaty. Ma to powstrzymać zalew tanich chińskich towarów, które wypierają z rynku europejskie firmy. Chińskie platformy już myślą, jak te przepisy obejść. Wojciech Kowalik rozmawia o tym z Elizą Turkiewicz z Konfederacji Lewiatan.
4: Już nawet widać, że część spółek chińskich przynosi swoje magazyny do Europy, żeby uniknąć wielokrotnego oclenia. Czyli przykładowo z Chin przyjdzie jedna paczka do Europy, więc to już będzie tylko i wyłącznie pojedyncze odsłanie.
5: No tak, i z tych magazynów europejskich później będzie to rozsyłane po Europie.
4: Zgadza się.
5: Czy są jakieś branże, które mogą najbardziej zyskać na tych przepisach, które właśnie weszły w życie?
4: Jak najbardziej. Sądzę, że tutaj branża odzieżowa może bardzo dużo zyskać, ale też branża AGD może bardzo na tym dużo zyskać, bo też widzimy, jaka skala jest, jeżeli chodzi o podrobioną elektronikę, jak bardzo mocno zalewa nasz europejski rynek.
3: Podobne rozwiązania. Specjalne dopłaty do małych paczek z Chin kilka miesięcy temu wprowadzili Amerykanie. Tam się udało, liczba takich przesyłek spadła o połowę. Ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk wstrzymany, przyczyną awaria sieci trakcyjnej. Pociąg nie ma zasilania. Ta sytuacja trwa już kilka godzin, planowany czas utrudnień to kolejnych kilka. W ostatnich dniach upały opóźniały lub zatrzymały kilkadziesiąt pociągów dziennie w całej Polsce. Wchodzi w życie kolejny etap tzw. ustawy wygaszającej wsparcie dla Ukrainy. Od dziś część obywateli naszego wschodniego sąsiada traci prawo do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i emerytów, stawiając ich w bardzo trudnej sytuacji, mówi dziś Milena Kloczkowska z Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
6: Ciężko założyć, że osoba, która ma 65 lat i więcej, pochodzi z Ukrainy, nie mówi biegle w języku polskim, usamodzielni się poprzez łatwe znalezienie zatrudnienia.
3: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na to, że ograniczenie dostępu do ośrodków może zwiększyć ryzyko bezdomności i wykluczenia społecznego. Napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło 70%, poinformowała spółka Gaz Storage Poland, która nimi zarządza. Ten poziom stawia nasz kraj w czołówce Europy, obok Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Średnia napełnienia magazynów dla całej Unii Europejskiej to około 49%. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Po trzech dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach, mówi ogrodnik z zagłębia porzeczkowego w Klementowicach.
7: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
3: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. Statystycznie, jak podaje szpital, to przypadek 1 na 11 milionów. Czterej chłopcy, Adam, Amir, Hassan i Hussein, przyszli na świat w 29. miesiącu ciąży i od maja są na intensywnej terapii noworodka. Ale podobno rosną i mają się dobrze.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4. W piątek o awans do czwartej rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w ogłoszonym dziś składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył uczestniczył w Kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z 2 polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Ma 41 lat, pobił już niemal wszystkie najważniejsze rekordy, ale nie ma jeszcze dość. LeBron James zamierza rozegrać kolejny sezon w koszykarskiej lidze NBA. W nowym klubie, bo po 8 latach opuszcza Los Angeles Lakers. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
9: Król James rozegrał już w NBA 23 sezony. To absolutny rekord. Ma 41 lat, ale właśnie zapowiedział, że w kolejnym sezonie też zagra. Gdzie? Nie wiadomo. W Lakers grał 8 sezonów, wygrał z nimi ligę 6 lat temu, ale ostatnie kilka lat udane nie było. Dla klubu, bo LeBron śrubował kolejne rekordy, jest jedynym graczem w historii, który rzucił w lidze ponad 40 tysięcy punktów. Ten licznik aktualnie pokazuje 43 440. Ma najwięcej zwycięstw w historii, najwięcej punktów w fazie play-off, czy najwięcej powołań do meczu gwiazd. Jest legendą. W zeszłym sezonie zagrał po raz pierwszy w jednym meczu razem ze swoim synem, a mimo zaawansowanego wieku wciąż błyszczy. Pytanie, których kibiców będzie zachwycał w kolejnym sezonie. Może zostanie w Kalifornii, bo chrapkę mają na niego Golden State Warriors. Król James musiałby jednak się zgodzić na dużo niższą pensję.
8: O czym mówił Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No, z tą pensją to takie łatwe nie będzie. 6 minut po 19:00 Sarsa.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: 19 minut po 19, dwie mocne propozycje czekają na widzów w kinie Centrum w Kaliszu. Pierwsza to Ojczyzna, najnowszy film oscarowego reżysera Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego za reżyserię na tegorocznym festiwalu w Cannes. To poruszająca opowieść o rodzinie, tożsamości i powojennej Europie z Sandrą Hüller w jednej z głównych ról. Jutro seanse o 16.40 i 18.20. A druga propozycja to Michael. Widowiskowa historia Michaela Jacksona od czasów Jackson 5 po narodziny króla popu, a w głównej roli debiutuje jego bratanek Jaffar Jackson. Ten film zobaczyć można jutro o 20, a szczegóły seansu znajdziecie na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za nimi bardzo ważny dzień. Damian Pazier i Dawid Skrzypliński, dwaj wychowankowie też od Ostrowi, pomyślnie zdali egzamin na licencję żużlową. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 19.30.

0: I ostatnio już dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki na zegarze 19.30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie żyje 40-latek, który wczoraj z ranami ciętymi trafił do szpitala. Ponadto padlina na drodze w Koźminku, ukończony remont ulicy Sulisławickiej w Kaliszu, a w sporcie nowe żużlowe talenty z Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje mężczyzna, który wczoraj z ranami ciętymi trafił do szpitala. Przed 21 jarocińska policja otrzymała anonimowe zgłoszenie w sprawie awantury w jednym z mieszkań przy ulicy Świętego Ducha w Jarocinie.
3: Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, zostali w mieszkaniu dwóch mężczyzn w wieku 40 i 57 lat. Jak się okazało, 40-latek ma poważne obrażenia nóg, były na nich widoczne rany cięte. W związku z powyższym na miejsce został skierowany zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł mężczyznę do szpitala. Natomiast jeżeli chodzi o 57-latka, został on zatrzymany w celu ustalenia i wyjaśnienia, w jakich okolicznościach w ogóle doszło do zdarzenia. Mężczyzna w momencie zatrzymania miał w swoim organizmie 1,3 promila alkoholu.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Agnieszka Zaworska, oficer prasowa jarocińskiej policji. Niestety mimo wysiłków lekarzy 40-latek zmarł dzisiaj rano w szpitalu. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Nietypowe zdarzenie w Koźminku. Dzisiaj przed południem z ciężarówki przejeżdżającej przez tę miejscowość wysypały się martwe kaczki. Powiatowy lekarz weterynarii przestrzega przed zbliżaniem się do tego typu padliny.
4: W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, że z samochodów, które przewożą materiał kategorii trzeciej, czyli najczęściej zwierzęta padłe czy uduszone, czy w przypadku wystąpienia jakiejś choroby zakaźnej, no należy nie podchodzić do takich zwierząt, nie zbliżać się, zawiadomić służby, głównie policję, która zabezpieczy ten materiał i należy zachować oczywiście jak największą ostrożność.
2: Powiedział Radio Centrum lekarz weterynarii Miłosz Bąkowski, powiatowy lekarz weterynarii w Kaliszu. Zdarzenie będą badać służby weterynaryjne i policja.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Oprócz wymiany nawierzchni wybudowano także chodnik i ścieżkę rowerową oraz wzniesione skrzyżowania. Zamontowano też energooszczędne oświetlenie. Dobiegł końca remont ulicy Sulisławickiej w Kaliszu na odcinku między ulicami Romańską i Celtycką. Oznacza to, że droga jest już całkowicie przejezdna.
5: W ramach remontu poszerzono wjazd w ulicę Sulisławicką od strony Romańskiej. Najpierw rozebrano ogrodzenie i wycięto drzewa przy szkole podstawowej nr 23 na odcinku od ulicy Romańskiej do OSP Sulisławice. Na całej długości położono nową nawierzchnię, powstał chodnik z kostki dla pieszych oraz asfaltowa ścieżka rowerowa. Wytyczono zjazdy do mających powstać w przyszłości dróg osiedlowych. W dwóch miejscach zlokalizowano też zwiększające bezpieczeństwo skrzyżowania, które poprzez wzniesienie oraz inny kolor wymuszają zmniejszenie prędkości. Także w ramach zadania zbudowano kanał deszczowy. Ten powstaje również w dalszej części ulicy Sulisławickiej na odcinku od Celtyckiej do Olsztynowej i tam prace nadal trwają. Mają zakończyć się w połowie lipca, więc tu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Prace trwały rok, rozpoczęły się w lipcu 2025 roku. Inwestycja kosztowała ponad 3 300 000 zł. Miasto Kalisz na to zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: To był pracowity wtorek dla ostrowskiej żużlowej młodzieży i sztabu szkoleniowego też do Ostrowia. Na stadionie miejskim w Ostrowie odbył się egzamin na licencję żużlowca. Pomyślnie przebrnęło go dwóch wychowanków też do Ostrowia, Damian Paździor i Dawid Skrzypiński, którzy będą teraz mogli ścigać się w zawodach młodzieżowych. Tego samego dnia w Bydgoszczy też od Ostrowia wygrała 9. rundę drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi w Bydgoszczy. Kalendarz jest napięty, dzielimy się obowiązkami, powiedział Radio Centrum trener Marcel Kaiser, który niedawno dołączył do sztabu szkoleniowego też do Ostrowia.
6: Także no dzielimy to tak, żeby to było poukładane, żeby chłopacy mieli tego pomoc w każdym momencie.
7: Bo jest co robić, bo tych zawodów jest multum, młodzieży w Ostrowie też jest sporo.
6: Tak, dużo tego jest. Jak odpaliłem kalendarz, to troszkę się, jakby to powiedzieć, zapełnił. Jak w lipcu są dwa mecze ligowe, jak dobrze pamiętam, to w lipcu w tygodniu nie ma prawie wcale wolnego czasu, więc jest co robić i fajnie to cieszy, bo ja lubię pracę i zawsze starałem się tego, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
2: Liderem też do Ostrowi w Bydgoszczy był Szymon Lis, który zdobył 10 punktów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 20.

0: zwykle.
1: Lubicie niespodzianki? No, ja uwielbiam. A już niedługo będę dla was miała taką specjalną. Coś, co na pewno wzbogaci waszą wakacyjną walizkę. Bądźcie czujni. No, zapiszcie sobie gdzieś ten numer telefonu 88 400 1064.
2: Radio na wakacje.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: kufciku máš, co tu za písenka?
1: No właśnie, coś dla Was mam do wygrania w naszym konkursie. Coś, co latem przydaje się wyjątkowo często. Stylową czapeczkę z daszkiem z logo Radia Centrum. Chroni przed słońcem, no w dodatku świetnie wygląda. Jest idealna na wakacyjne wyjazdy, rower, spacer czy plaży. Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie i może to właśnie ona trafi na Waszą głowę. Nasz numer telefonu 88 400 106 i 4. A kto z nami? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A kto z nami?
2: A Paweł.
1: A cześć, Pawle. A czy ty jesteś w stanie teraz wziąć udział w naszym konkursie, wygrać czapeczkę, a wcześniej jeszcze posłuchać pewnej piosenki?
2: Tak.
1: Dobrze. Pawle, to będzie piosenka po francusku, ale powiem ci tak, ty ją bardzo dobrze znasz. Okej?
2: Okay? Cieszę się bardzo.
1: Dobra, ty ją bardzo dobrze znasz. Teraz posłuchaj, jak ona brzmi w wersji francuskiej, a twoim zadaniem będzie powiedzenie mi, kto to śpiewa w wersji polskiej, ewentualnie jaki ma tytuł. Dobra, próbujemy?
2: Próbujemy.
1: Pawle, no to lecimy sobie.

0: Ja słyszałam, że wy to już wiecie, bo ty tam masz podpowiadaczy.
1: Tak, oczywiście.
0: Dobrze, Pawle, kto z tobą? Bo słyszę tam piękny damski głos.
1: Bo moja żona Krzysia.
0: Kto się tak ładnie śmieje? Krzysiu, no dobrze podpowiadałaś, no wiesz, w końcu to jest element damskiej biżuterii, no to. To kto odpowiada, Paweł czy Krzysia?
2: Paweł.
1: Chórem, chórem.
0: Dobrze, no to czekam. To będzie chórem. Raz, dwa, trzy, tytuł.
1: Czerwone korale!
0: Powiem tak, to była odpowiedź śpiewająca. Radio Centrum. Zastanawiam się, kto będzie nosił czapeczkę.
1: Nasza wnuczka Stefty.
0: O, no i proszę. I to jest po prostu fantastyczne wyjście z sytuacji, bo ja już myślałam, że może w nieparzyste to Paweł, a w nieparzyste Krzysiu. Nie, no po prostu dogadaliście to fantastycznie, rewelacyjnie. To teraz pozdrowienia, bo antena jest wasza. Mogą być śpiewające.
1: Wszystkich słuchaczy pozdrawiamy i całe Radio Z.
0: Bardzo pięknie, dziękuję wam za pozdrowienia. O, tak, o, to taka tam jakaś, to za gorąco jest dzisiaj po prostu nadal, jeszcze.
2: Tak,
0: to ta pogoda. No. Bardzo pięknie dziękuję wam za udział w konkursie.
2: Tutaj jest super, tylko to ciepło dzisiaj dopiero paruje.
0: Tak, no wiedziałam, że jakoś wybniemy z tej sytuacji. Bardzo wam pięknie dziękuję za udział w konkursie. Pozdrawiam serdecznie wnusię, która będzie nosić dumnie naszą czapeczkę z logo Radio Centrum. No i co, wszystkiego dobrego. Dobrych wakacji, pa, pa.
1: Dziękujemy.
0: A jeszcze podpowiem, że francuską wersję tej piosenki wykonywał duet Be My.
3: Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Centrum Cali.

0: Reklama.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaje z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro będziemy pod wpływem płytkiej Zatoki Niżu. Strefa frontu atmosferycznego wolno będzie się przemieszczać z zachodu w głąb kraju. Napłyną wyraźnie chłodniejsze i wilgotniejsze masy powietrza polarnego z nad Atlantyku, ale nie zabraknie słońca. Czwartek zapowiada się pogodny. Maksymalnie jutro na termometrach na ogół 26 stopni, najcieplej 27 na południu regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, po południu miejscami porywisty, północno-zachodni i północny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 20.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nauczyciele zapowiedzieli protest ostatniego dnia wakacji. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Wielka planetoida zbliża się do Ziemi, ale minie nas w odległości 9 dystansów do Księżyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele wyjdą na ulicę. Związkowcy domagają się podwyżek o 11% od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera przejdzie demonstracja, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
4: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
3: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Z kolei ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych. Tamtejsze służby są bezradne, a to ze względu na bardzo słabe zaopatrzenie, mówi były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli Tomasz Surdele.
5: W stanie La Guaira, który jest najbardziej dotknięty, jest 12 koszar, czyli takich siedzib straży pożarnej. Z tych 12 tylko w dwóch były sprawne samochody. W 10 strażacy nie mieli ani jednego sprawnego samochodu.
3: Trzęsienia ziemi w Wenezueli doprowadziły do zawalenia się prawie 60 tysięcy budynków. Kierowcy noga z gazu, rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Problem nie dotyczy już wyłącznie terenów leśnych, bo coraz częściej można je spotkać także na obrzeżach miast, czy nawet na głównych drogach. A co zrobić, gdy dojdzie do potrącenia?
6: Przede wszystkim takim naszym obowiązkiem jest się zatrzymać, włączyć światło awaryjne. Następnie powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Natomiast taki kierowca, który właśnie potrąci zwierzę, jest obowiązany oczywiście w miarę tej możliwości do zapewnienia stosownej mu pomocy. Najlepszym jest takim właśnie rozwiązaniem. Telefon ogólnopolski, numer alarmowy, jest to numer 112.
3: Tłumaczy Anna Osińska z policji. Pod żadnym pozorem nie przenośmy zwierzęcia, bo może nas zaatakować. Nie powinniśmy też odjeżdżać z miejsca zdarzenia bez zgłoszenia go odpowiednim służbom. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów. Wyniosła 20 stopni i 98. Poinformowało o tym Europejskie Obserwatorium Kopernikus. To efekt zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Poprzedni to było 20 stopni i 89. Zarejestrowano 2 lata temu. Wyjątkowo duża planetoida minie Ziemię w najbliższą sobotę. Ma wymiary od 360 do 800 metrów. Według danych NASA minie nas w odległości 9 razy większej niż dystans do Księżyca, ale to względnie niedaleko. W różnych odległościach mija nas codziennie kilka albo nawet kilkanaście planetoid. Zwykle są jednak mniejsze. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Jutro o awans powalczą Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 20:00.

0: Co niespełna godzinę słońce zacznie się chować za horyzontem. O, w niektórych miejscach już właściwie go nie widać, ale w Radiu Centrum dopiero rozkręcamy letni klimat. Przed nami summertime, czyli wakacyjne wieczorne pasmo pełne największych hitów, dobrej energii, muzyki, która idealnie brzmi o tej porze dnia. Niezależnie od tego, gdzie spędzacie ten lipcowy wieczór, zabierzcie Radio Centrum ze sobą. Przed nami summertime.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I la muzyka.
0: No i la la la.

0: Za 17 minut godzina 21 Summertime w Radiu Centrum. No skoro lato, no to letnia pogoda. Wczorajsza burza to było coś, czego trudno było nie zauważyć, jeżeli aparat albo telefon poszedł w ruch, to teraz jest okazja, żeby pochwalić się efektami. Na Facebooku Radio Centrum czeka galeria zdjęć z wczorajszego wieczoru, a my liczymy, że dopiszecie do niej własny rozdział. Pokażcie nam swoje najbardziej widowiskowe kadry, zajrzyjcie na facebookowy profil Radio Centrum i dorzućcie swoje 3 grosze.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Już wiem, o której zagrają nasi. Organizatorzy Wimbledonu podali godziny jutrzejszych meczów Polaków. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 21.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: O upałach możemy na razie zapomnieć. Pozostaniemy pod wpływem układu niżowego ksantypa z centrum nad północnym Atlantykiem. Z nad Morza Północnego wkroczy Zatoka Niżu z systemem łączących się frontów atmosferycznych. W czwartek czeka nas napływ chłodnych i wilgotnych mas powietrza polarnego z nad Atlantyku. Będzie naprawdę przyjemnie. Słonecznie, bo czwartek zapowiada się pogodny. Może się też pojawić zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na górze zobaczymy w regionie bezchmurne niebo. Temperatura całkiem przyjemna, 26-27 stopni, najcieplej na południu regionu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Gwałtowne burze na Śląsku, zalane drogi i powalone gałęzie. Eksperci radzą unikać wody z rzeki Bóbr, dopóki nie będzie sprawdzona. W Trójmieście zaczął się jeden z najsłynniejszych polskich festiwali, Open Air. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. Przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. Grzegorz Kozioł.
4: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku-Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
3: Jesteśmy na Śląsku. Sanepid i wojewoda śląski apelują o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Zapora jest remontowana. Z rzeki i opuszczonego zbiornika odłowiono już 11 ton śniętych ryb. A to nie koniec. Problemem jest również wymywanie wieloletnich mułów, które kumulowały się na dnie zbiornika. Wędkarze i mieszkańcy są pełni niepokoju.
5: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
6: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
7: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
8: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lubelskiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zabarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
3: Na wyniki badań na temat możliwego skażenia rzeki trzeba będzie poczekać nawet kilka dni. Pożar traw spowodował utrudnienia na trasie kolejowej Siedlce-Warszawa w okolicach Mińska Mazowieckiego. Ogień pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie toru między przystankami Sosnowe i Grodziszcze Mazowieckie. Do gaszenia pożaru zaangażowano jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z dwóch powiatów siedleckiego i mińskiego. Chodzi przede wszystkim o to, by ogień nie przeniósł się na pobliski las, by jak najszybciej odsunąć go od linii kolejowej. Florence and the Machine i Zara Larsson to najważniejsze muzyczne nazwy pierwszego dnia festiwalu Open Air. Zaczął się już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Czterodniowe święto alternatywy i popu przyciąga co roku dziesiątki tysięcy ludzi.
9: Jest z czego wybierać i myślę, że dla każdego coś ciekawego, nie?
10: No Zara Larsson i Florence the Machine, to podstawowo.
11: A ja bardziej na Martina Garrixa i Calvina Harrisa.
12: Mam wrażenie, że Open Air ma taką już swoją kulturę trochę?
13: Tak, bo to już nie chodzi o koncerty, tu chodzi o te wszystkie różne miejsca, te, nie wiem, które można się spotkać ze znajomymi. My się tutaj zbijamy z naszym, na przykład z liceum, z ludźmi z liceum, z ludźmi z podstawówki. Naprawdę to jest takie miejsce, w którym można się z każdym spotkać.
3: Open Air potrwa do soboty. W zeszłym roku organizatorzy naliczyli 140 tysięcy osób. Organizatorzy Wimbledonu podali godziny jutrzejszych meczów Polaków. Około 13.30 Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą, a broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową o 14.30 czasu polskiego, około tej godziny. To są mecze o trzecią rundę. Dzisiaj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 21, a w Radiocentrum Summertime, letnie wakacyjne pasmo pełne największych hitów, dobrego klimatu i muzyki, która pięknie pasuje do wakacyjnych wieczorów. Już z nami Modern Talking, You Can Win If You Want.

Wczoraj burza zrobiła prawdziwe show. Na naszym radiowym Facebooku czekają już zdjęcia błyskawic, ciemniego nieba i spektaklu, który przygotowała natura. No nie da się ukryć. Bardzo to piękne. A może to wy złapaliście najlepszy kadr? Pochwalcie się swoimi zdjęciami w komentarzach. No może właśnie wasza fotografia zrobi dzisiaj największe wrażenie.

0: Mizery ciągle pada z tym deszczem, to nie ma jakiejś przesady, bo rzeczywiście synoptycy zapowiadają nam nocne opady. Summertime w Radio Centrum, już za chwilę YouTube, potem John Newman i Narcotic Trust.
1: Radio na wakacje.

Po ostatnich upałach takie miejsca mogą być naprawdę kuszące. Na Antarktydzie znajduje się Mount Erebus, najbardziej na południe położony aktywny wulkan na Ziemi. Jest naprawdę wyjątkowy, bo oprócz gazów i lawy wyrzuca w powietrze mikroskopijne kryształki czystego złota. Naukowcy szacują, że każdego dnia z wnętrza wulkanu wydobywa się około 80 gramów złotego pyłu, który wiatr potrafi ponieść nawet na odległość 1000 km.

0: Co tam się działo? Hurricane uratował Anglię. Niesamowity zwrot akcji w końcówce meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 22.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: To będzie całkiem przyjemny czwartek. Zapowiada się pogodnie. Lokalnie może się pojawić zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na ogół zobaczymy w regionie bezchmurne niebo. No i temperatura fajna. Maksymalnie na ogół od 26 do 27 stopni. Najcieplej będzie na południu regionu. Wiatr słabiej umiarkowany. Po południu miejscami będzie porywisty, północno-zachodni i północny. A jutro będą do nas płynąć chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego z nad Atlantyku.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zbigniew Ziobro powinien być aresztowany. Sąd podtrzymał decyzję. W Wenezueli ludzie mają pretensje do władz po trzęsieniu ziemi. Anglia grała z Demokratyczną Republiką Konga. Powiemy o tym meczu, bo był ciekawy. A teraz uwaga, wynik 2-1 dla Anglii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd okręgowy utrzymał nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zgodził się z decyzją sądu rejonowego z początku roku. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Do ponad 2300 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych, a nadal trwają poszukiwania kilkudziesięciu tysięcy osób. Mieszkańcy Wenezueli mają często pretensje do władz.
4: Nie pomaga nam ani burmistrz, ani rząd, ani nikt. Pomagają nam tylko ludzie przyjeżdżający z zewnątrz. Policja i urzędnicy, których tu wysłano, tylko stoją na konstrukcjach, robią zdjęcia i nagrywają TikToki. Jesteśmy przerażeni. Wciąż się trzęsę. To, co się dzieje w Wenezueli, jest przytłaczające. Wiele rodzin nadal nie zostało odnalezionych. Wiele osób jest uwięzionych pod zawalonymi budynkami. Nie możemy spać, ale jakoś się trzymamy. Żyjemy na gołej ziemi i boimy się, że znowu może coś się wydarzyć.
3: Władze ogłosiły 7 dni żałoby narodowej. Warszawa na ostatniej prostej przed zakupem systemu antydronowego. MSWiA pozytywnie zaopiniowało wniosek o dotację z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Umowa czeka na podpis prezydenta miasta. Wojna na Ukrainie pokazała, jak ważną rolę odgrywa obrona przed dronami, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
5: Ja mam nadzieję oczywiście, że nigdy do takiej sytuacji w Polsce nie dojdzie. Natomiast powinniśmy być przygotowani i infrastruktura krytyczna, szczególnie w terenach zurbanizowanych, musi być zabezpieczona chociażby poprzez funkcjonowanie systemów antydronowych, nie tylko w Warszawie, ale tak naprawdę też w pozostałych dużych miastach na Mazowszu.
3: Warszawski system antydronowy ma wykrywać i identyfikować drony. Upały szkodzą dzikim zwierzętom, zwłaszcza tym, które żyją blisko skupisk miejskich albo wręcz wykorzystują budynki wzniesione przez człowieka jako swoje schronienie. Leśne pogotowie w Mikołowie na Śląsku, prowadzone przez Jacka Wąsińskiego, przyjmuje codziennie w czasie upałów kilkadziesiąt jeżyków, jaskółek i innych ptaków oraz jeże i wiewiórki. Telefon pana Jacka nie milknie w ciągu dnia.
6: Kiedyś w starych budynkach, jak były poddasza, były strychy, jeśli nawet tam się gnieździły takie jeżyki, tam była zupełnie inna temperatura, inna wentylacja. To, co teraz jest, to, co one, z czego one teraz korzystają, to są piekarniki. Ludzie zawsze pytają, jak mogą pomóc. Wodę możemy podawać wszyscy i nie musimy się pytać. Nie karmmy, nie dokarmiajmy zwierząt, bo o tym też słyszeliśmy, że ludzie nawet o tej porze roku gdzieś do karmików wysypują jedzenie. No, kompletna bzdura. Nie róbmy takich rzeczy.
3: W leśnym pogotowiu w Mikołowie był reporter Grzegorz Kozioł. Napastnik Harry Kane, bohaterem reprezentacji Anglii. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, awansowali do kolejnej rundy mundialu. Przez prawie całe spotkanie prowadzili Afrykanie, ale Anglicy odwrócili losy meczu i właśnie Harry Kane strzelił 2 gole w 76 i 85 minucie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A na horyzoncie szykuje się naprawdę hit. W ćwierćfinale zwycięzca meczu Anglii z Meksykiem zmierzy się z wygranym z pary Brazylia-Norwegia. Będzie ciekawie. U nas też ciekawie. Summertime w Radiocentrum. 4 minuty po 22. Best Bet.

0: Summertime w Radiu Centrum na pełnej wakacyjnej energii. Już za chwilę Pink, Kapitan Nemo i jeszcze Oceana.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Wanna Dance With Somebody, wersja balladowa, Callum Scott i Whitney Houston, 22:32.
1: Kropla wieczności.
2: Wyzwolenie od strachu. Nie lubimy o tym za dużo rozmawiać, ale strach atakuje nas częściej, niż byśmy tego chcieli. Tak naprawdę niektórzy żyją w ciągłym strachu i zamartwianiu się. Czy mogę cię spytać, co robisz, kiedy nadchodzi strach? Boisz się utraty pracy. Siedzisz w poczekalni u lekarza i szykujesz się na odebranie wyników badań. Obawiasz się, że będziesz musiał poradzić sobie z sytuacją, którą szczerze mówiąc wolałbyś zamieść pod dywan. Nadchodzi cię poczucie zbliżającej się katastrofy. Co wtedy robisz? Czasami robimy głupie rzeczy. Wyżywamy się na ludziach wokół, zachowujemy się nieprzyjemnie. Innym razem wycofujemy się całkowicie w czarną rozpacz. Król Dawid zmierzył się z przytłaczającą ilością zagrożeń. Oto co odkrył. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Pomyśl o tym.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W czwartek 2 lipca na kartach Wimbledonu zobaczymy m.in. Igę Świątek i Kamila Majchrzaka, którzy zawalczą o trzecią rundę w grze. Będą także polscy debliści. Jak wygląda dokładny plan spotkań, posłuchajcie w wiadomościach o 23, a po wiadomościach szybko wrócimy do muzyki i wakacyjnych melodii na 106.4 FM. Dziękuję za dziś, Marzanna Ferysiak. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Szykuje się bardzo przyjemny dzień, pogodny. Lokalnie mogą się tylko pojawić większe chmury, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na ogół zobaczymy w regionie bezchmurne niebo i przyjemną temperaturę na termometrach. Maksymalnie od 26 do 27 stopni, a najcieplej na południu regionu. Wiatr będzie słaby, umiarkowany. Po południu miejscami porywisty, północno-zachodni i północny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 23. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Gwałtowne burze na Śląsku, zalane drogi i powalone gałęzie. Eksperci radzą unikać wody z rzeki Bóbr, dopóki nie będzie sprawdzona. W Trójmieście zaczął się jeden z najsłynniejszych polskich festiwali – Open Air. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. Przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. Grzegorz Kozioł.
4: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i chmury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
3: Jesteśmy na Śląsku. Sanepid i wojewoda śląski apelują o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Zapora jest remontowana. Z rzeki i opuszczonego zbiornika odłowiono już 11 ton śniętych ryb. A to nie koniec. Problemem jest również wymywanie wieloletnich mułów, które kumulowały się na dnie zbiornika. Wędkarze i mieszkańcy są pełni niepokoju.
5: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
6: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
7: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
8: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lwowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
3: Na wyniki badań na temat możliwego skażenia rzeki trzeba będzie poczekać nawet kilka dni. Pożar traw spowodował utrudnienia na trasie kolejowej Siedlce-Warszawa w okolicach Mińska Mazowieckiego. Ogień pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie toru między przystankami Sosnowe i Grodziszcze Mazowieckie. Do gaszenia pożaru zaangażowano jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z dwóch powiatów siedleckiego i mińskiego. Chodzi przede wszystkim o to, by ogień nie przeniósł się na pobliski las, by jak najszybciej odsunąć go od linii kolejowej. Florence and the Machine i Zara Larsson to najważniejsze muzyczne nazwy pierwszego dnia festiwalu Open Air. Zaczął się już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Czterodniowe święto alternatywy i popu przyciąga co roku dziesiątki tysięcy ludzi.
9: Jest z czego wybierać i myślę, że dla każdego coś ciekawego, nie?
10: No Zara Larsson i Florence and the Machine, to podstawowo.
11: A ja bardziej na Martina Garrixa i Calvina Harrisa.
12: Mam wrażenie, że Open Air ma taką już swoją kulturę trochę?
13: Tak, bo to już nie chodzi o koncerty, tu chodzi o te wszystkie różne miejsca, te, nie wiem, które możesz spotkać ze znajomymi. My się tutaj zbijamy z naszym, na przykład z liceum, z ludźmi z liceum, z ludźmi z podstawówki. Naprawdę to jest takie miejsce, w którym można się z każdym spotkać.
3: Open Air potrwa do soboty. W zeszłym roku organizatorzy naliczyli 140 tysięcy osób. Organizatorzy Wimbledonu podali godziny jutrzejszych meczów Polaków. Około 13.30 Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą, a broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową o 14.30 czasu polskiego, około tej godziny. To są mecze o trzecią rundę. Dzisiaj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.